rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: MG3 Hybrid Plus 2026 WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Dziś będzie jeszcze przyjemnie w Trójmieście, bo zobaczymy 20 stopni w dzień. W nocy 7 stopni, słońce pojawi się, poczujemy nieco silniejszy wiatr nad morzem. No i po południu opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro natomiast będzie chłodniej, 11 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, ale raczej bez opadów. Poczujemy też nieco silniejszy wiatr. W środę 13 stopni, w czwartek 18, a w piątek znowu spadek temperatury. Na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni musimy zachować ostrożność szerokiej drogi.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA i ocenił, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zapewnił też, że nie uciekł z Polski i korzysta z dokumentu przyznanego wraz z prawem do azylu. Tymczasem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak były minister wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione już w grudniu?
5: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal wpolityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
6: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
5: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
7: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
5: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
4: O czym informował Jakub Krzyżak. Trzy osoby zostały ranne w karambolu na A2 między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Zderzyło się 5 samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy była zablokowana przez kilka godzin. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
8: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
9: Fajna trasa.
10: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
4: Mówili uczestnicy, a przed biegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK2 Sport.
4: FC Barcelona górą w El Clasico. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barsy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytuł Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która przygotowuje się do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wczoraj Robert Lewandowski przez polskich dziennikarzy po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii był pytany, jak w kolejnym sezonie. Jaka przyszłość Roberta?
12: A co, wróżka?
11: Czy zostanie w Barcelonie, czy nie zostanie? I wypomnieli mu dziennikarze, że ma 51 dni na podjęcie decyzji, bo za tyle kończy się kontrakt. A Robert powiedział, zobaczę, co jest dobre dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli jaka by nie była decyzja, to będzie nasza wspólna decyzja.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Robert, trzeba się było ani zapytać, no to ale wie już.

0: daj mi znać.
1: Lepiej wcześniej pójść spać, żeby wcześniej móc wstać.
2: Bo wtedy drogi. Wcześniej możesz dać znać,
1: i
2: że możesz, już wstałeś.
1: I możesz, tak, bo włączasz sobie radyjko, słyszysz tych swoich dwóch przygłupów.
2: Prawda?
1: I już od razu sam się numer wykręca na 7268268.
2: A jak zrobicie głośniej, wystawicie na balkon, to całe osiedle będzie wiedziało nawet, no. Że można też i na Messengerze się do nas odezwać.
1: Tak. Może proszę gdzieś bardzo. Ktoś teraz w Kielcach wystawił, nie wiem, radio na balkon i Kielce, wstajemy!
2: No, oczywiście, a może ktoś w Hanowerze słucha nas przez aplikację, bo też tak można, prawda? No. Tak czy inaczej...
1: Stejen sie bitte Deutsch auf the bed, czy jakoś tak.
2: A propos, dzisiaj dzień bez śmiecenia, gdyby ktoś się pytał, jakie dzisiaj ciekawe dni są w kalendarzu. I mamy też dzień doradcy. Doradcy?
1: Doradcy. Doradcy. No dlatego powiedziałem, że lepiej wcześniej iść spać, żeby wcześniej był wstać. To już była pierwsza rada sprzedana.
2: Widzicie?
1: Nie zauważyłeś?
2: Co prawda dzisiaj dzień doradcy podatkowego, ale że my na pieniądzach znamy się jak na fizyce kwantowej.
1: W sensie umiemy wydawać i nie mamy nic już po miesiąca.
2: Totalnie.
1: Szczególnie o to dbają elektrownie, gazownie i wspólnoty mieszkaniowe.
2: Nie mam pojęcia, jak to się dzieje. Ktoś kiedyś rozszczepił atom, no. A my nie potrafimy rozszczepić naszych pieniędzy.
1: Nie,
2: żeby były...
1: nie
2: da rady. No dobra, tak czy inaczej w podatkach wam nie doradzimy.
1: Wypłata jest iluzją.
2: Ale jak chcecie inne rady, to zapraszamy do Jarząbka i Wajdy.
1: No ja mam radę. Wypłata jest iluzją.
2: Proszę bardzo.
1: Bo się wydaje. Bo się wydaje.
2: No. Tak więc 7268268. Dobrze wam radzę dzisiaj, ja Jarząbek, żebyście zadzwonili i pochwalili się swoimi radami życiowymi być może. Czego was życie na przykład nauczyło?
1: Zamieńcie się w doradców wszystkiego.
2: Tak.
1: Dzisiaj.
2: Tak.
1: Zamieniacie się w doradców wszystkiego, dzwonicie i radzicie wszystkim, bo każdy jest wujkiem dobrą radą.
2: Tak.
1: Albo ciocią.
2: Na przykład nie można zostawiać zużytej pieluchy koło łóżka, bo rażno można w nią wdepnąć. To jest taka moja rada.
1: I to jest gorsze niż klocek Lego.
2: Oczywiście.
1: 726 826 826. Dzwońcie z dobrymi radami.

0: My też troszeczkę czasami.
1: Znaczy, ja nie powiem, że jesteście naiwni, jeżeli posłuchacie naszej rady, ale to nie jest mądre. Natomiast...
0: Możecie słuchać rad innych.
1: No, oczywiście, że tak.
0: Dlaczego by nie? Wchodzicie cali na biało. Krystian nagrał głosówkę na Facebooku. Jaka rada, Krystku?
2: W sprawie dobrej rady to polecam nie drażnić ręki, która cię karmi.
0: No proszę. No proszę.
1: No, prawej czy lewej, bo to też jest pytanie.
0: I czy drży, czy nie drży, prawda? Po weekendzie? To też. Bo jak drży, to można podrażnić.
1: Tak, jak drży w ogóle, to wiesz, jak masz zupę tą mleczną na łyżce, to możesz ciekawe... się rozlać na kolana.
0: A jak na przykład sam sobie byś zasłoną zupą gotował?
1: Nie drażni ręki, no która cię karmi, no. SK2. Bo dostaniesz po łapach. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy dzisiaj z dobrymi radami w
0: Dzień Doradcy. Mi się czasami przesypie, jak sobie sam ugotuję. Muszę się potem linczować.

0: 26 minut po 6. Sobel. A tymczasem niektórzy się przeprowadzają.
1: Znaczy, chcą się przeprowadzić. Edyta Górniak, o tym, o czym pisze dzisiejsza kolorowa prasa, szuka nowego domu. Wokalistka zostawia Kraków, by zamieszkać na wsi. No i chodzi, łazi po tych domach.
0: Kraków zostawia dla wsi?
1: Dla wsi zostawia Kraków, widzisz? No bo w Krakowie się wychodzi na pole, na wsi się wychodzi na pole.
0: A, to w sumie to wszystko się łączy.
1: No, wszędzie jak w domu się pani Edyta będzie czuła. Oczywiście, że tak. Wyobrażam sobie, jak ona będzie podpisywała ten, jak to się nazywa, to co się tam podpisuje, tą umowę taką u notariusza, nie?
0: Tak, podpisz. No. Najpierw podpiszę, rzeczywiście. No, tak, rzeczywiście, później zobaczy ratę kredytu i powie, to nie ja...

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: No dzisiaj rozpoczynają swój maraton ósmoklasiści, więc trzymamy za Was kciuki. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 20 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Zobaczymy słońce, które przez chmury będzie się przebijać. Po południu nieco silniejszy wiatr, po południu opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze, z tym, że ich duże prawdopodobieństwo przede wszystkim na Kaszubach. A jutro zdecydowanie chłodniej, 11 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, słońca będzie niewiele. Spacerowa Chłopska, Czarny Dwór, Rzeczpospolitej Kościuszki, uważamy na siebie.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zawodnik jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. To po wczorajszym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie podczas meczu żużlowego startu ze Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak szczepił się motocyklami z innym zawodnikiem. 19-latek wypadł poza tor i uderzył w ogrodzenie trybun, a następnie w busa. Konieczna była reanimacja, przerwano mecz. Po godzinie 20 ranny został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Ciała co najmniej 6 osób znaleziono w wagonie towarowym w stanie Texas. Policja przyjechała na miejsce po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze poinformowali, że nie udało się ustalić wieku ani płci ofiar. Ciała przekazano lekarzowi sądowemu. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

Czasami brak mi siebie, a widzicie mnie na działce właśnie, więc już zaczynam sprzątać, poranny aerobik, mój piesek was pozdrawia, od Jareczka z Szamotułu.

0: Dwa dni, tak nazywa się ten kawałek. Ble, tka, dwie sylaby. No i drugie miejsce w naszej polskiej gorącej dwudziestce. Proszę bardzo, jak ładnie to połączyłem.
1: Dobra, i nas jest dwóch.
0: I nas jest dwóch, i to jest Radio SK2.
1: Wszystko same dwójki.
0: Wszystko się kręci rano wokół dwójki, ale nie tylko rano, bo przez cały dzień można głosować na naszą polską gorącą dwudziestkę.
1: No, nie tylko rano, jak się kręcicie wokół dwójki. Można później sobie też zagłosować.
0: Znaczy, jak się kręcicie wokół dwójki, to też możecie wziąć sobie smartfona i sobie na przykład wejść na sk2.pl i zagłosować. A dlaczego by nie?
1: Tak.
0: Mamy 20 hitów, na które można głosować.
1: I plus w dwudziestce też jest dwójka.
0: I tak jest. Jest i dwudziestka, 2-0. A jeżeli wejdziecie na propozycję i dodacie to wszystko, sumujecie, to będzie nawet utwór 22.
1: Naprawdę?
0: Tylko, że nie jest
1: to już
0: notowany.
1: Dwie dwójki.
0: No,
1: to nie wiem, czy ja tyle wytrzymam. SK2.pl, zakładka gorąca, polska dwudziestka, kolejna lista, kolejne notowanie w piątek po 18.

0: Nie wiadomo, z której strony te kłamstwa. Z jednej czy z drugiej. Jeden mówi, że ci kłamią, drudzy mówi, że tam ci kłamią. No. To nie zmienia faktu, że wylądował.
1: O, i cały misterny plan też, panie Tusk, wie pan co.
0: Nie, no, uciera nosa wszystkim pan Zbigniew Ziobro. Sobie podróżuje teraz po świecie, w celach oczywiście turystycznych.
1: Bez paszportu, bo podobno mu zabrali jeden,
0: tak,
1: drugi, prawda?
0: Ale to jest zdolny do tego, nie? Bez Proszę paszportu bardzo. I pyk Można. Do Stanów Zjednoczonych.
1: A jak?
0: Zbigniew Ziobro słyszymy od rana w newsach, że potwierdza swój pobyt w USA i nawet jakby stał się korespondentem jednej z telewizji.
1: To tak, dawał wczoraj po prostu swój wywiad. U nas była ciemno, u nich było jasno, tak, to już wiadomo, tak, że jest gdzieś za oceanem. Tak, Były minister sprawiedliwości skrytykował w tym wywiadzie na przykład polski rząd. Nazwał Donalda Tuska i Waldemara Żurka, czyli ministra sprawiedliwości obecnego, zagubionymi. Nie wiedzą, co robić teraz.
0: Tak, tak, ale nie, sam powiedział, jeśli chodzi o ekstradycję, tak, stwierdził, że chętnie stanie przed sądem amerykańskim, który nazwał niezawisłym, że te amerykańskie są niezawisłe.
1: Mhm. Pójdzie tam do sądu amerykańskiego, tak?
0: Tak.
1: Czyli pan Ziobro stanąć przed sądem jest w stanie.
0: Tak, tylko nie wiadomo którym. Stanów jest w Stanach 50.

0: niby stygnie, niby się rozkręca, bo to wszystko przecież zaczęło się od majówki, a i trwa dalej i będzie trwać. W tym tygodniu jedziemy w Mazury.
1: Znaczy my nie jedziemy.
0: Na Mazury.
1: Tak, no, ale jedzie nasza ekipa z ekipą słuchaczy i to jutro chyba jest ten wyjazd.
0: Jutro wyjeżdżają Kuba i Kuba, przecież się już pakują, Kuba bo to Kuba... oni, tych, których przed chwilą słyszeliście na antenie, będą tam w Mikołajkach dla was koncert grać.
1: Szczęściarze, którzy znajdą się na naszej mazurskiej imprezie grillowej i ogniskowej, będą mogli sobie tych panów na własne oczy zobaczyć, posłuchać, a nawet z nimi porozmawiać, dlaczego by nie. No i do tego będzie dużo kiełbachy, dużo dobrej zabawy.
0: Nie tylko kiełbacha. Kiełbacha to jest, proszę ciebie, na tym wyjeździe to takie faux pas. Tam tak? będą steki, tam steki będą, będą burgery. Aha. Tam to wyższy poziom grillowania taki. Oczywiście, jeśli ktoś chce swoją kiełbaskę przywieźć śląską, proszę bardzo.
1: Ja myślałem, że wszystko, cały świat, całe życie zaczyna się od kiełbachy. SK2.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też set produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bocaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Wings for Life za nami. Biegaliście, czy raczej dopingowaliście? Fajnie było, prawda? Bo pogoda sprzyjała. Dzisiaj też będzie ciepło. 20 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce pojawi się. Po południu wzrost zachmurzenia i wtedy opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Poczujemy też nad samym morzem nieco silniejszy wiatr, więc trzeba na siebie uważać. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy. Teraz uważamy. Druga dąbka Wendy Świętojańska, estakada Kwiatkowskiego w Gdyni. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w USA. Były minister sprawiedliwości mówi, że jego ewentualna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. W rozmowie z telewizją Republika poinformował, że do USA przyleciał w sobotę. Twierdzi też, że korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
16: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
15: Będzie śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego sternika. Do tragedii doszło w Płocku podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
17: W trakcie zawodów zderzyły się 2 skutery wodne. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
15: Drugi sternik, 54-latek, nie odniósł poważnych obrażeń. Był trzeźwy. Okoliczności wypadku są teraz wyjaśniane. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce za 2 godziny przystąpi do egzaminu. egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, w kolejnych dniach matematyka i język obcy. W tym roku wprowadzono kilka zmian.
12: Dłuższy czas pisania egzaminu, więcej materiału. Przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
15: Mówiła Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
15: Karol Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta-Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Dzisiaj ten egzamin ósmoklasisty.
19: Tak.
18: Czyli będą zdawali.
19: Tak.
18: Będą pisali.
19: Tak.
18: A kojarzysz tego najstarszego maturzystę w Polsce? 87-letni Józef Peruga z Kalisza, który w tym roku znowu przystępował do matury?
19: Kojarzę.
18: To może on powinien zacząć od egzaminu ósmoklasisty.
19: Ale to już chyba ma.
18: A to nie wiadomo.
19: No bo bez tego matury nie mógł napisać chyba, nie?
18: No ale to zawsze... Jakby podszedł jeszcze raz, to by chociaż coś zdał raz w życiu, no.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ale a propos, Edytka na Messengerze pisze: witam, chciałabym życzyć wszystkim ósmoklasistom powodzenia, przede wszystkim synowi Karolowi i całej ósmej B połamania długopisów. Gdzie?

0: poniedziałku trzeba się śmiać, nie ma innej opcji. Jakoś to wszystko przetrwamy razem z najlepszą polską muzyką, tylko taka u nas w Radiu SK 2. 10 po 7.
1: Świetną radę.
0: Oczywiście, że to bardzo. Najlepsza, jaka
1: dzisiaj
0: może być.
1: Dzień doradcy, oczywiście pytamy też was o jakieś rady. Zapraszamy do tego, radzimy, żeby wybrać numer 7268268826 albo w Messenger i pochwalić się swoimi radami dla potomnych. Proszę bardzo.
2: Moja mamusia była bardzo mądrym człowiekiem. Jak miałam jakiś problem i pytałam o radę, to zawsze mi mówiła: córuniu, rób tak, żeby było wszystko dobrze.
0: Tak myślałem, że tak się skończy.
1: Prawda?
0: Moja matka też tak mówi. Rób tak, żeby było dobrze.
1: Mój majster, jak mi robił kuchnię, też tak mówił.
0: A wyszło jak wyszło.
1: No, wyszło jak wyszło. SK2. Później dzwonię do niego na gwarancję, on mówi: nie, wszystko dobrze robiłem.
0: Tak. Będzie pan zadowolony. No nie jestem.

0: pan Stachurski Jacek ze swoim niepokornym sercem na antenie radia SK2, 17 minut po 7.
1: Kolejna rada, w życiu warto mieć przyjaciół.
0: Przyjaźń kwitnie.
1: Tak jest, a jak jeszcze masz przyjaciela miliardera, prawda, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to już w ogóle jest Ostatnio Donald Trump znowu się odniósł do tego, że tam chce zabrać Niemcom 5 tysięcy żołnierzy, no. Ale uwaga, bo jak to ci pisze dzisiejszy Super Express, czy jest szansa, że zostaną oni przeniesieni nad Wisłę? Polska by tego chciała, oznajmił Trump. Oczekuje tego prezydent Karol Nawrocki. No i skomplementował Donald Trump Karola Nawrockiego. Mówi tak, jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Naprawdę bardzo go lubię. Tak, Donald Trump ładne mówi o Karolu Nawrockim.
0: Ładne słowa, mamy nawet zapis prywatnych ich rozmów.
2: Bardzo cię polubiłem, chłopie. Musisz kiedyś do nas wpaść.
3: Tak.
2: Tylko zadzwoń przed tym, żebyśmy byli w domu.
0: Białym.
1: Białym domu, tak? SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: 23 minuty po 7. Dobra polska muzyka 100% w Radiu SK2. Tej muzy właśnie. Sezon na smardzę się rozpoczął. Takie grzyby.
1: I coś tu zaczęło smardzić, że tak powiem, brzydko, bo się okazuje, że na o tych portalach aukcyjnych pojawiły się smardze, które mogą nie być smardzami. Ogólnie 5 gatunków smardzy objętych jest częściową ochroną gatunkową, więc a ich zbieranie poza terenami prywatnymi jest zabronione.
0: Więc po pierwsze służby zaczęły się tymi, co wystawiają ogłoszenia w internecie, interesować, skąd oni te smardze mają.
1: Tak. A po drugie, uwaga, istnieje ryzyko pomylenia smardza z trującą piestrzanicą kasztanowatą, co może prowadzić do groźnych zatruć.
0: Piestrzanica kasztanowata.
1: Czyli widzicie, teraz, no żeby dobrze zjeść grzywa, to rozumiecie, czapki z głów, zaglądamy pod kapelusz i sprawdzamy, co tam w smardzu siedzi, no.
0: Czy przypadkiem nie piestrznica kasztanowata?

0: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Świętują dzisiaj Benedykt, Franciszek, Iga, Filip, Ignacy, Mirella, Stella, Zuzanna. Do nich wbijajcie na kawę, która się przyda, bo ciśnienie spada. Temperatura też będzie dzisiaj 20 stopni w ciągu dnia, jutro 11. Będziemy mieli wzrosty zachmurzenia i będą występowały opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze, ale raczej na Kaszubach. No i takich stricte letnich temperatur powyżej 20 paru stopni na horyzoncie póki co nie widać. Widać natomiast więcej aut na Undruga, Dąbka, na Wiśniewskiego i Morskiej w Gdyni.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga na utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłem Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, trasa jest jednak częściowo zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Prezydent USA podkreślił, że do uwolnienia doszło dzięki jego działaniom oraz współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W Korei Południowej na popularności zyskują zestawy bananów pakowanych według stopnia dojrzałości. Dzięki temu można je jeść przez kilka dni w miarę ich dojrzewania. Pomysł ma ułatwić wykorzystanie owoców i ograniczyć ich marnowanie.

0: A to musi być dom? Bo jak mieszkanie, to mogę poratować panu Larię. Tak? Po taniości puszczę po prostu. A dlaczego by nie?
1: Bo chciałbyś zamienić na dom pewnie.
0: I co z tego?
1: Dobra, teraz słuchajcie, numer telefonu, linia otwarta, 726-826-826. Dzisiaj jest poniedziałek, więc jest UPS. UPS, czyli UPS.
0: UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Przyjmujemy wszystkie absurdalne również usprawiedliwienia wasze na
1: dlaczego się już albo dopiero spóźnicie do roboty? Bo może ktoś już wie, że się spóźni do roboty i niech może szef słucha, będzie wiedział, dlaczego się spóźnicie dzisiaj do roboty. I usprawiedliwienie teraz... pracownika spóźnionego, w skrócie UPS.
0: Teraz najlepsze, bo jak się dodzwonicie, to wchodzicie od razu na antenę. Na żywca, już teraz. Zapraszamy, można dzwonić, można
1: chyba
0: pisać.
1: Chyba, że dzisiaj nikt nie jest spóźniony, chyba, albo sobie jakieś weekendy przedłuża, innego nie widzę, innej możliwości nie widzę. Ale jak coś, to Messengerek jeszcze jest.
0: Więc... Paweł napisał na Messengerze. Przepraszam. No widzisz, jest Messengerek od Pawła. Autobus był na czas, ja byłem na czas, tylko byliśmy w dwóch różnych strefach czasowych. No i tak mniej więcej to właśnie chodzi, widzicie?
1: Właśnie, ale telefonów nie ma, nikt jeszcze nie dzwoni.
0: Nie są spóźnieni?
1: Nie, nikt nie jest spóźniony, albo tak się spieszy. Może tak się spieszy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś zadzwoni.
0: Może ktoś, a jak nie zadzwoni, to może napisze, proszę bardzo.
1: Patrz na Messengera, ja popatrzę na SMS-y. Ale ktoś dzwoni. Halo, dzień dobry. Tu UPS, słuchamy.
2: Budzik mi zaspał.
1: Budzik zaspał, dobrze. I naprawiałeś pewnie, co?
2: Nie.
0: To go w dzwonek.
1: Następny telefon jest. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Proszę ściszyć radio i mówić do telefonu.
3: Witam, że tak powiem, jaka praca, taka płaca.
1: Dlatego się spóźniam. Dobrze. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS.
4: Dzień dobry. Dziecko nie wzięło sobie urę do żłobka. Musiałem się wrócić.
1: No tak jest.
0: Albo puścić.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu UPS. Proszę ściszyć radio.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Ja z kolei jestem szefem, więc nie, ja się nie spóźniam.
1: Okej, to inni się spóźniają. Dzień dobry, to UPS, kolejny telefon, rozdzwonili się teraz. Słuchamy.
6: My się spóźniliśmy, bo nam auto nie chciało odpalić i jesteśmy 3 godziny w dupie z czasem.
0: No to jak tego?
1: O, proszę bardzo, tak jak się ładnie pan przedstawił tam, przed milionami słuchaczy.
0: Jak jesteście tam, gdzie jesteście, to trzeba na pych. Na pych. No, że się łapie za tylny zderzak i na pych.
1: Nie odpalił, bo tyle stopni mrozu. Kolejne UPS za tydzień. Jeśli będziecie potrzebowali jakby usprawiedliwienia, to jesteśmy jakby do dyspozycji.
0: Nieważne, gdzie jesteście. Bo możecie być
1: gdzie się ładnie przedstawił słuchacz przed milionami słuchaczy. Tak?
0: A możecie być po prostu w łóżku normalnie. 726-826-826. Zapiszcie sobie na przyszłość ten numer.
1: W telefonie. Zapiszcie sobie, że to Wajda Jarząbek.

0: widzę oczyma wyobraźni, jak machacie tymi włączonymi latarkami w telefonach. Kiedyś zapalniczkami się machało, teraz włączonymi latarkami w telefonach. Takie czasy.
1: Ja założę się, że jak ktoś idzie sam do pracy, to sobie śpiewa teraz pod nosem.
0: I macha telefonem z włączoną latarką w telefonie.
1: Tak więc rączki na kierownicę, proszę.
0: 10 minut zostało nam do 8. Uwaga, hit, sensacja i tragiczne przeżycie trochę dla piłkarza FC Porto i naszego reprezentanta Polski, Jana Bednarka. Łamali mu się do domu w nocy z piątku na sobotę.
1: Pogrozili nożem, pogrozili...
0: Niebezpieczne. I uwaga, skradziono kosztowności z domu Jana Bednarka o wartości 150 tysięcy euro, w tym luksusowe zegarki, obrączki i bransoletę.
1: I teraz każdy by sobie powiedział, że no, Jan Bednarek pewnie żyje w jakiejś twierdzy, prawda? Tutaj się okazuje, że no po prostu jakieś złodzieje mu się włamały. I teraz ciekawe, jak te złodzieje weszły mu do domu tego piłkarza.
0: Bo to nie była twierdza, skoro to był dom piłkarza, to pewnie bramka była otwarta.
1: No to mogli zamknąć, nie wiem, na łańcuch mogli zamknąć.
0: Nie, nie, nie. To też by nic nie dało. Złodziej, który okrada piłkarza, też wie, jak obchodzić się z piłką,
1: ja?
0: Wiesz?
1: A, proszę bardzo, to w tym kierunku idziesz. Proszę, to dobrze, że ich przyłapali. To można powiedzieć, że przyłapali ich na spalonym, o ja tak powiem.
0: I teraz, jak już policja naprawdę ich złapie, to będzie karny. Zakład karny. SK2.

0: O, 11 maja. W kalendarzu 5 minut dzieli nas od 8. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa miasta.
1: Gramy.
0: Po 8. Prezent marzeń w wartości 500 do zgarnięcia. 726-826-826. Tak się zgłaszamy SMS-owo albo na Messengerze. Tam nam zostawiacie swój numer telefonu. Dzisiaj pytanie, Jarząbku.
1: Pytanie masz, czy nie? Oczywiście, pytanie jest bardzo proste. Co można robić, jak deszcz pada?
0: Dzięki.

0: chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Dzisiaj dzień bez śmiecenia, więc mało tego, że nie śmiecimy, to jeszcze może warto posprzątać dookoła siebie. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 20 stopni i to najcieplejszy dzień tego tygodnia. W nocy temperatura spadnie do 7. Dzisiaj będzie sporo słońca, ale to słońce bardzo często będzie też chowało się za chmurami, a po południu będą występowały opady deszczu, mogą być konkretne, niewykluczone też lokalnie występujące burze bardziej na Kaszubach. Teraz uważamy na Spacerowej Chłopskiej, na Rzeczpospolitej Kościuszki Kartuskiej, Armii Krajowej i na Słowackiego w Gdańsku Szerokiej Drogi.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, wobec którego w Polsce są zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się do USA. Jak mogą wyglądać dalsze procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
14: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
13: Dron został zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Bezzałogowiec znaleziono wczoraj na polu w miejscowości Osieka koło Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
15: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
13: Mówi Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Służby wyjaśniają sprawę i chcą ustalić, skąd pochodzi dron. Sprawdzane jest też, czy mógł przylecieć z Rosji. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
16: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Es-
10: 2 Sport.
13: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już 14 punktów przewagi nad rywalami. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Liderem ekstraklasy pozostaje Lech Poznań. Ma 7 punktów przewagi nad Rakowem Jagiellonią i Górnikiem. Dziś dokończenie 32 kolejki ligi i ważne mecze w środku tabeli. Krakowia zmierzy się z Radomiakiem.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: 3 minuty po 8, dziś jest też dzień bez śmiecenia, wiesz?
12: No, a czyli nie można tego, trzeba sprzątać czy śmiecić? Nie śmiecić, bo ja nie rozumiem w tym momencie, po co taki dzień?
17: Może po to, żeby zwrócić uwagę na te smutne butelkomaty?
12: A możliwe? Ty, dobra, na butelkomatach ty się z tego nie śmiej. Znam ludzi, którzy do majątku doszli przez butelkomaty.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Pan Mirosław na przykład założył sobie takie konsorcjum. Ty wiesz, ile on kasy trzebie?
17: Nie nabijasz mnie w butelkę?
12: Nie, absolutnie. Starczy mu na tydzień.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ach, piękne to nowe męskie granie. Igor Herbert, Zalia i Vito Bambino. 10 prawie minut po 8. W Radiu SK2 mamy swoje polskie gwiazdy, które często włączają niskie ceny. Ale na przykład jak za granicą coś podobnego się dzieje, no to już jest afera. Afera na cały świat.
2: Bo I
1: na
2: to przykład, wtedy nie są niskie ceny. To może być duża cena.
1: Światowej klasy gwiazda Dua Lipa pozywa jednego z gigantów technologicznych, który produkuje smartfony, telewizory, inne AGD, RTV, różne takie. Dua Lipa pozywa o wykorzystanie wizerunku.
2: Posłuchajcie, chcę 15 milionów dolarów od tej firmy za to, że ta firma na pudełku od telewizorów bez jej zgody umieściła jej poczciwą twarz. Że jej się reklamuje, że niby wiecie, że na tym telewizorze ona tam macha, nie?
1: Rękami. Powiem więcej, ona najpierw napisała do tego giganta, że proszę, żebyście mnie usunęli z tych pudełek od telewizorów, bo ja nie wyrażam na to zgody, a oni nie. Oni olali tę prośbę
2: po prostu.
1: I dlatego teraz jest pozew.
2: To jest w ogóle, dla mnie to jest w ogóle już głupota na samym początku. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na ten pomysł. Przecież zobacz, jak taki klient, który będzie chciał sobie kupić telewizor, to go nie kupi, bo pójdzie do sklepu i od razu widać po pudełku, że lipa. SK

0: My nie mamy dosyć tych, co nas zaskakują, nawet bardzo lubimy, szczególnie w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A potem mamy sprawdzania! Sprawdzania! Że ho, ho, ho! Życzymy, żeby dzisiaj bardzo sprawnie poszło albo Markowi, albo Magdzie. Obojgu wam życzymy tego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
0: Cześć. Przypominamy zasady naszej zabawy z koła. Kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Jasne.
0: No, ja zawsze czekam na dwa jasne.
6: Marek.
0: Dobra, Marek zaczyna.
6: Marek, panowie, przodem, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
6: W prawo, proszę cię bardzo. To tak strzelasz, czy to to?
0: Ty, chyba się ten... Urwała trytytka się.
6: Nie wierzę.
0: Dobra, ale zatrzymało się na H, litera H, samo H. Urwałeś trytytkę, Jarząbek. Trytytką naprawiliśmy koło i poszło!
6: Trytytka się urwała, tak, to jest niemożliwe.
0: Ale poczekaj, zatrzymało się
6: ale
0: na H.
6: Nie, wskazuję, tym kikutem wskazuję na literkę H.
0: Na H. Dobra, no samo jest. H, litera H, 20 sekund, Marku, uwaga.
6: Uwaga, Marku, państwo.
5: Holandia.
6: Miasto.
5: Hamburg.
6: Znana postać. No.
5: Kontaj.
0: Jak?
6: Jak?
5: Hugo.
6: Roślina.
5: Haber.
0: No dobrze. Haber jest przez samo H?
6: No nie, Haber jest przez CH.
0: A Hugo to ten... No, skręć w prawo!
6: Skręć, tak? Tak. Będzie ten Hugo.
0: Wciśnij szóstkę, żeby skręcić w prawo!
6: Ja jestem z tego pokolenia, że znam i Hugo, i Hamleta, prawda? Więc...
0: Dobra, nie, a sprawy, roślina dobra. Haber? Tak,
6: nie, CH. No tak, no, Haber to jest CH.
0: To trzy punkty będą, Mareczku. Ale spokojnie, zobaczymy jak pójdzie. Madzia, trzy punkty do przebicia.
4: Jasne.
0: Muszę lekko zakręcić, bo się trytytka zepsuła, nie będzie...
6: Zakręć jeszcze raz, a ja zrobię o. Mój palec to będzie trytytka teraz, dawaj.
0: Tak? No. Ale to nie będzie słychać.
6: Będzie słychać,
0: palca ci urwę.
6: Dawaj.
0: W prawo, w lewo, Madzia?
4: W lewo.
0: Urwę ci palca teraz. No mówię, że urwę.
6: Co to jest?
0: Joker.
6: Naprawdę?
0: Tak.
6: O proszę bardzo, ja z tyłem siedziałem, żeby nie było widać.
0: Możesz sobie wybrać. Możesz sobie wyrwać.
4: To może A, literka pierwsza.
0: Wybrać. Pierwsza litera alfabetu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Argentyna.
0: Miasto.
4: Augustów.
0: Tytuł filmu.
4: Avatar.
0: Imię.
4: Anna.
0: Roślina.
4: Agrest.
0: Potrawa.
4: Ajwar.
0: Zawód.
4: Aktor.
0: Zawód?
6: Tak, zawód.
0: A, tak, samochód, przepraszam.
4: Udi?
0: Znana osoba.
4: Adel.
0: Pięknie.
6: Zawód aktor, ale jaki?
0: Bo mi się pomyliła ze znaną osobą, ale nie, tak dobrze, Madzia, poszłaś, że mogłem. Mogłem sobie na to pozwolić. Madzia, 9 do 3. Prezent marzeń jest twój.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Chociaż potrawy też tak za dobrze nie dosłyszałem, ale się wszystko...
6: Tłumaczyłem ci Ajwar, czym
0: no,
6: jest.
0: No Ajwar, no tak. To Jarząbek już to wszystko wiedział, kiwał mi głową, że jest dobrze.
6: Dobra.
0: 9 do 3, Madziu, pięknie. Do Marka nagrody pocieszenia oczywiście. Też gratulujemy, okay. Mareczku. Proszę. Wszystkiego dobrego. Śmiechu co niemiara w tej naszej zabawie.
6: Idę szukać trytytki, bo mi palec odpadnie.
0: Napraw to koło.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Za pół roku.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jest poniedziałek. Można gwizdać na pracę, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No. No. I przychodzimy wam z pomocą, proszę bardzo. Zakazany owoc od Krzysztofa Antkowiaka. Ale się człowiekowi ryjek cieszy, fiu, jak fiu, słyszy fiu, takie fiu, kawałki. Fiu. No. Fiu, fiu. A u nas mnóstwo takich.
0: Stoisz pod maszyną i fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Na przykład na produkcji jakiejś. Pozdrawiamy. 25 minut po 8.
1: Bo u nas tylko i wyłącznie najlepsze polskie hity i tylko i wyłącznie najlepsza polska muzyka i nie powinno się mówić tylko i wyłącznie. To chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o zakazane rzeczy, to niektóre są już odkazane. Na przykład odtajniono setki dokumentów w sprawie UFO.
0: To Donald Trump odtajnił i teraz można sobie jawnie zobaczyć wszystkie te dokumenty, które Stany Zjednoczone zebrały. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o UFO, to u nas cały czas na przykład tylko, że u nas to się nie nazywa odtajnianie, tylko u nas to się nazywa sondaż.
1: Tak jest. No co chwilę się przecież dowiadujemy, ilu z nas prezydentowi, premierowi, marszałkowi, czy prezesowi jakiemuś UFO albo nie UFO. SK2.
2: Może się zakochać.

0: Promocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
14: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik.
16: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
19: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
24: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
23: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
24: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
23: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
24: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
23: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
24: Zapraszam.
25: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
23: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
26: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
27: Play.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
31: Rowerowy maj trwa, więc do kierowców apelujemy o to, aby patrzeć w lusterka, do rowerzystów o to, aby pamiętać o zasadach ruchu drogowego. 20 stopni dzisiaj w ciągu dnia i sporo słońca, więc rowerzyści będą mogli wyjechać na ścieżki rowerowe i nie tylko, ale po południu wzrost zachmurzenia, będą występowały opady deszczu, niewykluczone burze. Do tego poczujemy też nad samym morzem nieco silniejszy wiatr. Na Śląskiej, Wiśniewskiego, Morskiej i Estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni trzeba zachować ostrożność szerokiej drogi.
30: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Minęła 8.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Znamy dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kierowcy na stacjach za litr benzyny 95 zapłacą nie więcej niż 6 zł 35 groszy, a za benzynę 98 6,85. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7 zł i 3 grosze. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową.
1: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
0: Powiedział nam jeden z zawodników, a najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów. Za pół godziny startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 9. Jest sygnał. On oznacza, że przenosimy się w czasie.
1: Kiedyś to było. Kiedyś to było, a jeżeli nie pamiętacie, to za chwilę wam przypomnimy, co to było, ponieważ w naszym kąciku odkurzającym przypominamy sobie, co się wydarzyło tego dnia, ale nie tego roku.
0: Dzisiaj takie czasy pandemii trochę.
1: Nawet nie trochę, mój drogi. 11 maja 2022 roku.
0: Skandal w Kanadzie. Nagana za głosowanie z WC. Zdradziły go kafelki. Liberalny deputowany Shafaqki Ali został skrytykowany przez innych uczestników zdalnej parlamentarnej debaty w Izbie Gmin po tym, jak połączył się na internetową sesję z toalety. Koledzy rozpoznali wystrój sejmowej łazienki i nie kryli oburzenia. Parlamentarzysta przeprosił, jednak dostał nagany.
1: A się faceta uczepili, prawda? Był na posiedzeniu? No był, no. Po co drążyć temat?

0: No i u siebie, no i okazuje się, że najlepiej, czytamy teraz w internecie, że w tym sezonie zmiany cen wpływają na wybory Polaków dotyczące wypoczynku. Okazuje się, że już nie za granicą, tylko wzrost zainteresowania krajowymi wakacjami. 40% wzrostu tym zainteresowaniem.
1: Bo u nas podobno taniej.
0: No, czyli że u nas lepiej.
1: Tak czy inaczej, nie wiem jak właściciele pensjonatów nad morzem, ale ci z Podhala to na pewno z góry dziękują już turystom.

0: Pan mój imiennik. Pan mój imiennik podsiadło.
1: Bajda?
0: Nie, pan mój imiennik podsiadło na antenie Radia SK2.
2: Ty masz Dawid na imię?
0: 5 minut. A ty masz Artur na imię? 5 minut zostało nam do 9. Dzisiaj doradzaliśmy dużo na antenie.
1: Dzień doradcy podatkowego wystarczy.
0: Podatkowego usuwamy.
1: Dzień doradca nam zostaje, prawda?
0: Tak.
1: Proszę bardzo, mamy doradzacie jeszcze?
0: Tak, jeszcze rada na finał naszego spotkania dzisiaj.
3: Żeby wszystkim się pracowało lepiej, to polecam włączyć radio. Taka rada będzie. Bawcie się dobrze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę bardzo. I to z najlepszą polską muzyką. Kasia Grodzka przyjmuje stery.
1: Tak. I zobaczcie, z taką radą to sobie nie tylko z poniedziałkiem, ale i wtorkiem, środą, czwartkiem i piątkiem poradzimy.
0: Z całym życiem damy sobie radę. O!
4: SK.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Dzisiaj ósmoklasiści zdają egzamin. Maturzyści też będą walczyć z kolejnymi egzaminami, więc za jednych i z drugich trzymamy kciuki. 20 stopni dzisiaj w ciągu dnia w Trójmieście, 7 w nocy, słońce pojawi się, poczujemy też nieco silniejszy wiatr. Po południu wzrost zachmurzenia i będą występowały opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. Jutro 11 stopni w ciągu dnia, 6 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, ale bez opadów. Czarny Dwór, Budowlanych, Jabłoniowa, Świętokrzyska, Kościuszki, Halera, Spacerowa, Słowackiego, uważamy w Gdańsku.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
16: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
15: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziomry ze Stanów Zjednoczonych może trafić jeszcze dziś. Taką zapowiedź złożył wczoraj wieczorem minister Waldemar Żurek. W resorcie sprawiedliwości ma się dziś odbyć specjalna narada. Jednocześnie eksperci podkreślają, że rząd ma w tej sprawie ograniczone możliwości, ocenia profesor Bartłomiej Biskup.
17: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
15: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywać stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty. Test z języka polskiego potrwa 150 minut.
0: Egzamin jest trudny dla mnie.
18: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
15: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a jutro przed uczniami matematyka, a w środę z kolei język obcy.
19: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz. Rusza egzamin ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych zmierzą się najpierw z językiem polskim, jutro napiszą matematykę, a w środę język obcy. Egzamin jest obowiązkowy i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. W tym roku w Gdańsku zdaje 4686 uczniów. Nie do wakacji, a do końca sezonu letniego potrwają problemy z rękawem pasażerskim w gdyńskim terminalu promowym. Urządzenie uległo awarii.
20: Naprawa wymaga wymiany zasadniczych elementów mechanizmu, w tym specjalistycznych 8-metrowych śrub. Termin ich dostawy wynosi około 16 tygodni.
14: Mówi Kalina Gierbińska z Portu Gdynia.
21: I ruszyli. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających egzamin ósmoklasisty. W tym momencie arkusze zrobiły fru i mózgi przystąpiły do analizy. No właśnie, ciężko się obudzić, oby ósmoklasiści już to uczynili. Dziś język polski, a my codziennie dajemy wam korki, bo gramy tylko po polsku. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Energetyczna Agnieszka Chylińska. Muzycznie na początek przyda się nam wszystkim, na pewno. No.

Najpiękniejsza kasa w Radiu SK, dwa najlepsze polskie hity wam gramy, a jak już o tych najlepszościach sobie mówimy, to w nowym rankingu serwisu Taste Atlas zestawiono 100 najlepszych kuchni świata. Na szczycie oczywiście Włochy, czyli triumf pizzy neapolitańskiej i parmezanu. Za nimi Grecja i Peru. Polska kuchnia na miejscu 14, wyprzedzając m.in. USA czy Koreę. Co zostało docenione? No przede wszystkim nasze pierogi i żurek. I myślę, że to tylko potwierdza taką starą prawdę. Możesz zwiedzić cały świat, jeść trufle, jeść kimchi, rameny i inne wynalazki, ale i tak ostatecznie zatęsknisz za talerzem żurku u mamy.

Bo z pewnymi rzeczami po prostu wygrać się nie da, ale jednak piątce naszych słuchaczy się to jak najbardziej udało. Ania Dąbrowska za nami w Radiu SK2, a ja mówię o naszej radiowej, mazurskiej, pięknej, luksusowej majówce. Już od jutra będziemy sprawdzali, jak naszym słuchaczom idzie piękny odpoczynek w luksusowym hotelu nad Jeziorem Mikołajskim, bo czeka ich naprawdę masa atrakcji, między innymi ognisko, wielkie grillowanie, oczywiście grilla nie może zabraknąć, czy też prywatny koncert od Kuby i Kuby. O tym wszystkim usłyszycie już jutro na antenie Radia SK2.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: I po reklamie.

0: Proszę bardzo, ten utwór idealnie pasowałby do rozprawki na egzaminie ósmoklasisty z polskiego, który zresztą trwa, i też na jutrzejszą matematykę na pewno też. Zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Gramy wam w Radiu SK 2, a powoli zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wundary!
2: Kto?
3: Wundary!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Trójmieście dzień będzie podzielony na dwie części. Do południa sporo słońca i ciepło, bo 20 stopni w ciągu dnia. Po południu wzrost zachmurzenia i spadek temperatury. Po południu nieco silniejszy wiatr i po południu przelotne opady deszczu, lokalnie konkretne. Do tego niewykluczone burze. Jutro chłodniej, 14 stopni w ciągu dnia. W Trójmieście 9 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, padać nie będzie. Nad samym morzem zdecydowanie silniejszy wiatr. W środę 11 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Słońce pojawi się, ale deszcz też możliwy.
18: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sześcioletnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Chłopiec nie przeżył. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na jednym z prywatnych parkingów na osiedlu Cyrla.
19: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu sześcioletnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
18: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek ma dziś wpłynąć do Holandii. Chodzi o wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład. Zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach.
1: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
18: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu ma dotrzeć za około 5 dni. Według WHO na statku potwierdzono 8 zakażeń, w tym 3 zgony. Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Tomasz Sobienia, biegacz ekstremalny, rozpoczął w San Francisco wyjątkowe wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli je ukończy, zapisze się w historii jako drugi człowiek na świecie i pierwszy Polak, który tego dokona. Dotąd udało się to tylko Amerykaninowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
20: SK2 News, Trójmiasto.
17: Maciek Marcinowicz. W Gdyni rozpoczyna się kolejny etap rozbudowy ulicy Wiczlińskiej. Prace będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza z ulicą Jurkiewicza do ulicy Czapli. Na tym fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, który ma obowiązywać do końca czerwca. W piątek odbędzie się Europejska Noc Muzeów. W Gdańsku w akcji wezmą udział muzea, galerie, biblioteki, teatry, centra kultury, uczelnie i kościoły, które zostaną otwarte dla zwiedzających w nietypowych godzinach. Wstęp będzie bezpłatny lub za symboliczną złotówkę. A do dyspozycji ponad 50 instytucji.
0: Trzymamy kciuki za pana Tomasza, który biega po Stanach i trzeba to powiedzieć. Pan Tomek to naprawdę ma wielkiego farta, że nie ziściło się to, co w zeszłym roku mówił prezydent Trump o Kanadzie, że powinna być kolejnym stanem Ameryki. No tego biegania byłoby troszeczkę więcej. Tutaj Radio SK2, gramy wam polską muzykę. Tak wchodzimy w nowy tydzień. Kasia Grodzka, dzień dobry.
21: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów.

0: niby nic tu po mnie śpiewa Michał Szczygieł, ale jednak Michał Hanciak wie, że przy poniedziałku fajnie posłuchać muzycznych ciekawostek. Przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Dzień dobry wszystkim, Michał Hanciak jestem, melduję się i zapraszam na nową odsłonę cyklu 5 hitów na piątkę w Radiu SK2, w którym gramy najlepsze polskie hity, chociaż akurat w tym tygodniu będą to piosenki, które wywodzą się z zagranicy, bo postanowiłem wybrać dla Was 5 hitów, które znamy doskonale w języku polskim i dostaliśmy je od polskich artystów, ale mają swój pierwowzór gdzieś za granicą. Pewnie o niektórych wiecie, a niektóre covery Was zaskoczą. Zaczynamy od tego, który kochamy bardzo mocno, a wszystko to, bo Ciebie kocham. To jest oczywiście jeden z wielkich hitów grupy Iktroje, który powstał w 99 roku, w tej polskiej wersji, z tekstem Michała Wiśniewskiego. Bo tak naprawdę jest to polska wersja niemieckiego hitu zespołu Die Totenhosen. Kawałek nosi tytuł Alles aus Liebe i powstał na początku lat 90. Zespół Iktroje nagrał polską wersję na swoją trzecią płytę. Wtedy już niektórzy znali tę grupę, chociażby z hitu Prawo. Ale popularności jakiejś wielkiej jeszcze ta grupa nie zdobyła i szczerze mówiąc nikt w tę trzecią płytę nie wierzył, o czym Michał Wiśniewski jakiś czas temu pisał, wspominając na Facebooku. Nie było promocji, był mały budżet, a potem nagle okazało się, że ludzie zaczęli kupować ten krążek jak szaleni. A wszystko to, bo Ciebie kocham, bo ta piosenka stała się nagle wielkim hitem. Ku zaskoczeniu wielu krytyków muzycznych, ale i samego zespołu, piosenka bardzo długo okupowała listy hitów, a nawet przyniosła zespołowi nagrodę Playbox, jedną z pierwszych nagród, jaką otrzymali. To wszystko oczywiście przełożyło się na kolejne koncerty, no i wybuch wielkiej popularności, która podbita została kolejnym albumem, tym, na którym pojawiły się hity Zawsze z Tobą Chciałbym Być czy Powiedz. Ale my skupiamy się na A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham, polskim hicie z niemieckim rodowodem. Z pewnością będzie można ten hit usłyszeć na najbliższych koncertach grupy Iktroje. Dużo plenerów przed Michałem Wiśniewskim i spółką. Między innymi wystąpią na łódzkich juwenaliach, ale wszystkie terminy i miejsca znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Szykują się też do takiego wielkiego jubileuszowego koncertu z okazji 30-lecia zespołu. To 5 grudnia na warszawskim Torwarze. No i wtedy na pewno A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham wybrzmi tysiącami głosów. Teraz też można sobie pośpiewać, słuchając w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Głośno będzie o panu Wojtku pod koniec tego miesiąca, bo dokładnie 29 maja ukaże się jego nowy album pod tytułem Waniliowy. I jak ktoś w ogóle posłuchał swoich tych trzech singli, które ten krążek promują, to już wiedzą, że to tytuł tak jakby z przymrużeniem oka. Sama jestem ciekawa, jak ta nowa, mroczniejsza, bardziej rockowa i mniej cukierkowa wersja Baranowskiego nam będzie rezonowała. Za nami czułe miejsca w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze zespół By Me, Ewa Farna. Warto zrobić głośniej.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz nowego samochodu?

0: Wiktoria Kida. Oskar Cym z Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, z tymi żywiołami może być nieco ciężko w tym tygodniu, o czym informują nas synoptycy. Więcej o tym powiem wam po godzinie 11. Za chwilę porcja newsów w Radiu SK2.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Flaga Out.
17: I po reklamie.
18: W Trójmieście dzisiaj będzie słonecznie do pewnego momentu. Będzie też ciepło. 20 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Po południu mamy nieco silniejszy wiatr, po południu będziemy mieli wzrosty zachmurzenia i po południu deszcz i niewykluczone lokalnie występujące burze. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, ale padać nie będzie. Silniejszy wiatr nad samym morzem będzie nam dokuczał. W środę 11 stopni w ciągu dnia, 7 w nocy. Słońce pojawi się, deszcz też możliwy. W czwartek niewykluczone burze.
19: Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy, Eski 2. 200 strażaków nadal dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia. Sytuacja jest już opanowana, ale mimo opadów deszczu lasy wciąż są bardzo suche. Na czym dziś skupią się strażacy, to sprawdzał nasz reporter Jacek Warner.
20: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemu termowizji.
21: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
20: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
19: Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie. Otrzymały je 162 osoby. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nazwiska nowych sędziów ujawniono dopiero podczas wydarzenia.
22: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
19: Prezydent apelował o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który miał znęcać się nad końmi. Do zdarzenia doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w województwie łódzkim. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Nagranie trafiło do internetu. Widać na nim także, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreśla, że nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
0: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
19: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
3: SK2 News. Trójmiasto.
18: Maciek Marcinowicz. Dziś działalność zainauguruje Pomorska Rada Kompetencji Jądrowych. Podczas uroczystości podpisana zostanie deklaracja współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe dotycząca rozwoju kadr dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Uroczystość w Urzędzie Marszałkowskim. Centrum Gdańska zamieni się w przestrzeń pełną naukowych atrakcji, eksperymentów i interaktywnych pokazów. Organizatorzy przygotowali ponad 80 stanowisk edukacyjnych obejmujących warsztaty, gry i eksperymenty. W Gdańsku 24 maja odbędzie się 5. piknik nauki Fahrenheita.
17: 2 minuty po 11:00, tutaj Radio SK2. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, a usłyszymy m.in. klasyk od pana Marka Grechuty. Będą też dziewczyny z Lor. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Pamiętam, że śpiewaliśmy dni, których jeszcze nie znamy w szkole, na muzyce. Nawet była chyba kartkówka ze słów, o ile dobrze pamiętam. No, sprawnie szła, bo tam dużo na, jak słyszeliśmy, było. Klasyk wart zapamiętania, co właśnie robimy w Radio SK2. Warto też zapamiętać ostrzeżenia synoptyków na najbliższe dni. W 13 województwach mogą dzisiaj po południu pojawić się burze i jeszcze do tego silne opady deszczu, a jeszcze do tego nawet i opady gradu. Sytuacja ma się uspokoić w nocy. Także dzisiaj mycie aut czy okien można śmiało sobie odpuścić. Sama pogoda podpisuje się pod tym usprawiedliwieniem. SK

0: miejsce 14 w zeszłotygodniowym zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a może być wyżej. Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Jeśli podoba Wam się ten kawałek od dziewczyn, to możecie wejść na sk2.pl, kliknąć się w serduszko u góry strony i tam zostawić właśnie dziewczynom plusika. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy w 2013 roku pojawił się właśnie ten singiel od Patty, to ludzie pytali, czy jest w stanie zagrozić pozycji Eweliny Lisowskiej na rynku muzycznym, ówczesnym oczywiście. Teraz jednak myślę, że tego kawałka tortu naprawdę starczyło dla każdego. Zabiłeś tę miłość, nie ma nas, tak brzmi pełen tytuł tego polskiego hitu, który gramy wam w Radiu SK. 2. Zbliża się południe, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6. Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. Mectools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Dzisiaj w Trójmieście będzie słonecznie, ale to słońce schowa się za chmurami. Na termometrach 20 stopni w ciągu dnia, 7 stopni w nocy. Po południu silniejszy wiatr, a po południu i wieczorem opady deszczu, niewykluczone lokalnie występujące burze. Jutro 14 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, słońca będzie niewiele, padać nie będzie. Poczujemy silniejszy wiatr nad morzem. W środę 11 stopni, słońce wpadnie do nas. W czwartek mało tego, że deszcz, to niewykluczone lokalnie występujące burze. Na termometrach 15 stopni w ciągu dnia, 6 w nocy.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wczoraj zawodnik Staru Patryk Budniak szczepił się z motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin wyleciał w powietrze, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
14: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
13: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. Przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
1: Jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
11: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
16: O, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny.
13: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy, a wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
17: SK2 News. Trójmiasto.
12: Maciek Marcinowicz. Drapią, policzkują, a nawet gryzą. Okazuje się, że najbardziej agresywną grupą społeczną wśród gdyńskich pasażerów komunikacji miejskiej są młode kobiety.
18: Widziałem kontrolera biletów, który pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję, w ucho, podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy.
12: Mówi Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia. Ósmoklasiści z Gdańska ponownie będą mogli składać wnioski do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. To rozwiązanie daje uczniom większą elastyczność niż standardowe ogólnopolskie zasady, które przewidują możliwość wyboru maksymalnie trzech placówek.
0: 2:00 po 12:00, 100% najlepszych polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2. No tak już mamy po prostu. W tej godzinie jeszcze przypomnę wam o pewnym tenisowym hicie, który zobaczymy dzisiaj. Muzycznie na początek pozytywni panowie z zespołu Demono. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.
17: Teraz gra

0: miesiąca bieżącego, tak po urzędniczemu powiedziałam, a to po prostu maj od zespołu Various Manx, za to językiem wkrętki przemówi już teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak?
3: Czy ja się dodzwoniłam do pani Adrianny, która z szefową ustalała salę u nas na 12?
2: Tak.
3: Kłaniam się, melanż marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowa mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
2: Tak.
3: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
2: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
3: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
2: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
3: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
2: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
3: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
2: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie przyjedzie i przyśle?
3: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
2: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
3: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
2: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
3: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, nie wiem, załóżmy, nie wiem, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
2: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
3: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
2: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
3: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
2: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
3: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
4: Zostałaś wkręcona w radieska.
2: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
1: Nosel wkręca.

0: Na zachwytów. Sylwia Grzeszczak. Och, jach w Radiu SK2 i może dzisiaj swoją grą zachwyci nas Iga Świątek. Po godzinie 18 zmierzy się w 1/8 finału turnieju w Rzymie z kim? Z Naomi Osaką oczywiście. Iga przyznała w wywiadzie, że jest podekscytowana, ale jednak zamiast takich włoskich przysmaków wybiera lekkiego kurczaka, żeby zachować formę przed tym, no bądź co bądź trudnym spotkaniem. No i ręce same, słuchajcie, składają się do oklasków. Iga odmawia sobie pysznej pizzy albo carbonary, żeby tylko ten mecz wygrać. To jest poświęcenie, do którego my Polacy, stojący przy grillu w majówkę, chyba nigdy nie bylibyśmy zdolni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama.
9: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
15: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
16: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
17: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
18: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3.

0: zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Mała czy duża, z oknem czy bez. Nieważne jaka jest Twoja łazienka. W salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro. Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
3: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed Tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: Jak ktoś miał problem z dobudzeniem się po weekendzie, no bo wiadomo, tak jest w poniedziałek, to chyba już się udało. To zespół Manam, Szare Miraże. Nóżka sama chodzi przy takich najlepszych polskich hitach. O godzinie 13 newsy na naszej antenie. Po 13 mamy dla Was kolejną godzinę wypełnioną po brzegi, dosłownie polską muzyką. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
20: Może poinformować po prostu.
21: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
22: No w sumie.
23: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
25: Zachmurzenie dzisiaj przez większość dnia będzie umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 20 stopni, a ciśnienie atmosferyczne jest obniżone i wynosi 1004 hektopaskale. Z kierunków południowo-wschodnich wieje dzisiaj umiarkowany wiatr, który w najbliższych godzinach będzie się nasilał. No i późnym popołudniem oraz wieczorem w regionie mogą występować burze. IMGW ostrzega, że miejscami będą towarzyszyć im silny opad deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. Lokalnie może nawet spaść drobny grad.
26: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
27: Wniosek prokuratora
0: o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
26: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. We wtorek na stacjach jeszcze taniej. Znamy maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Benzyny 98 6,81 zł. A oleju napędowego maksymalnie 6,93 zł. Burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż od 60 do 70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej.
1: My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. Ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
26: Komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Z kolei 1 lipca pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Krzysztof Płowiecki. Dzisiaj rusza kolejny etap prac na ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Roboty prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ulicy Jana Kazimierza i Jurkiewicza do ulicy Czapli. Do końca czerwca ruch w tym miejscu będzie odbywał się wahadłowo. Polska podpisała umowę SAFE na unijne wsparcie dla sektora zbrojeniowego. Finanse trafią do firmy w całym kraju, w tym do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.
15: Podpisanie umowy na SAFE daje nam poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zaplecze finansowe.
3: Mówi Andrzej Wojtkiewicz z PGZ Stoczni Wojennej. Środki wesprą program Miecznik zakładający budowę fregat wielozadaniowych.
16: Bardzo się stroszymy i od razu na dzień dobry nastawiamy, że poniedziałek to musimy jakoś z nim walczyć. A po co? To może być też bardzo miły dzień i do tej bardzo miłej strefy popołudniowej, wieczornej, poniedziałkowej tak powoli zbliżamy się, bo to już 3 minuty po godzinie 13, a zbliżamy się w towarzystwie najlepszych polskich hitów. Tę dziesiątkę otwiera Sarah James, później Lotary, Jeremi Sikorski oraz Ewa Farna między innymi. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 po pierwsze, a dzisiaj po godzinie 14 spodziewamy się gościa. Studio Eski 2, a tym samym wasze domy, wasze prace, wasze samochody odwiedzi Julia Szeremeta po 14. No właśnie, no to teraz po godzinie 13 tak sobie przerzucimy i zmienimy. Ja wam opowiem, skąd to się wzięło, skąd się wzięły napoje w puszkach. A kiedy tam słońce gdziemy i jest gorąco, to często sięgamy po pst. No właśnie, wtedy jest przyjemniej, prawda?
1: Skąd to się wzięło?
0: A napoje w puszkach to jest wynalazek ze Stanów. Lata 30. XX wieku, dokładnie w 1935, jeden z browarów jako pierwszy zaczął sprzedawać piwo w stalowych puszkach dzięki technologii opracowanej przez American Can Company. Problem był taki, że te puszki były bardzo ciężkie i trzeba było je otwierać specjalnym narzędziem. Podczas II wojny światowej puszki zyskały na znaczeniu, jednak były już trwałe, szczelne, idealne do transportu, więc wojsko chętnie z nich korzystało, a po wojnie zaczęły trafiać do zwykłych sklepów. Przełom nastąpił w 1963 roku, kiedy Elmer Freis wynalazł zawleczkę, dzięki której możemy teraz sprawnie otwierać puszkę. Można było oczywiście robić to dzięki temu bez żadnych narzędzi po dzień dzisiejszy. Niestety odrywane zawleczki stały się też problemem, bo ludzie je wyrzucali, zaśmiecając otoczenie. Dlatego w latach 70. Daniel Cucik opracował nowy system, zawleczkę, która zostaje przy puszce, i to właśnie ten mechanizm znamy do dzisiaj, czyli ten temat zawleczkowy troszeczkę ewoluował. W tym samym czasie stal zastąpiono aluminium lżejszym, tańszym materiałem, który świetnie nadaje się do recyklingu. No a dzisiaj puszki, jak się okazuje, to jedne z najpopularniejszych opakowań na świecie. Lekkie, wygodne i praktycznie w całości nadające się do ponownego przetworzenia. Ja nie będę pytał o to, co wy tam w tej puszce macie, ale na zdrowie!
1: Skąd to się wzięło?
0: Przecież miałem na myśli wodę mineralną. No a czy gazowaną, czy nie gazowaną, to już jest szaleństwo po waszej stronie.

0: Ja już wam wielokrotnie opowiadałem historię z czasów lat mojej szkoły podstawowej, kiedy niejednokrotnie na akademiach szkolnych nie, to że byłem zmuszany, no bo przecież nikt mnie do tego nie zmuszał, ale niestety miałem przyjemność śpiewać tę piosenkę, więc moich kumpli z tamtych lat bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że wam to wspomnienie tak w głowie nie pozostało jak mi, ale Lombard przeżył to sam piękny hit, wielki hit. No właśnie taką to przygodę z nim miałem i rzeczywiście ta końcówka z tym przeżył to sam na końcu, to było trudne, tak wiecie, do wyciągnięcia. Nastolatka, który z wokalem ma tyle wspólnego. A, nieważne. Tak zakończyliśmy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK, dwa najlepszych polskich, wiadomo. Za chwilę Kombi, już ci nie wybaczę. Przypominam, że czekamy na gościa po godzinie 14 dzisiaj. Odwiedzi nas Julia Szeremeta. A do 14 pozostały 22 minuty.
1: Reklama.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Już jutro będziemy z wami w Mikołajkach na Mazurskiej Majówce, z wami, ale i z nimi, duetem Kuba i Kuba, który stygnie lato nam zaprezentował w Radiu SK2. Będą z nami ci szczęściarze, którym się udało. Mówię o naszych słuchaczach z osobami towarzyszącymi. Będzie Kinga Baryga, będzie Kamil Nosel, właśnie Kuba i Kuba, a wszystko też do usłyszenia w gorących relacjach w Radiu SK2 i do zobaczenia na naszych, w naszych social mediach, między innymi na Instagramie. Natomiast dzisiaj, już za chwilę, po godzinie 14, tak? Zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale będziemy mieć też gościa specjalnego. Julia Szeremeta będzie z nami. Na Julię czekamy. No i za chwileczkę ją powitamy. U nas w SK2, tym samym u was w pracy, u was w domu, w waszym samochodzie, wszędzie tam, gdzie SK2 słuchacie.
1: Reklama.
2: Przez Orne zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Na Czarnym Dworze w Gdańsku doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. W wyniku zdarzenia ucierpiał motocyklista. Okoliczności wypadku są ustalane, a w tamtym regionie mogą występować jeszcze utrudnienia w ruchu. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na termometrach widzimy okolice 20 stopni, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie i wynosi 1004 hektopaskale. Wiatr jest dzisiaj silny, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i potrącił chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko, sześcioletniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować chłopca. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
13: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
12: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. KO wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 35,84% badanych. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na drugim stopniu podium z wynikiem 26,89% znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Trzecie miejsce w sondażu zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 11,74%. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zamieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Dużo emocji wzbudziły m.in. sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidę.
14: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
15: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach. Byłem podekscytowany.
12: A sam festiwal potrwa do 17 maja.
16: SK2 News. Trójmiasto.
11: Krzysztof Płowecki. Jest apel o renowację pomnika Mickiewicza w Sopocie. Chodzi m.in. o oczyszczenie terenów zielonych wokół rzeźby oraz zamontowanie oświetlenia. Interpelację do władz kurortu wystosowała w tej sprawie sopocka radna Barbara Brzezicka. Fragment ciała pobrano do badań DNA. Chodzi o martwego wieloryba, którego morze w sobotę wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie przyrody Mewiałacha w pobliżu ujścia Wisły.
17: Te badania mają na celu określenie, jaki jest to gatunek zwierzęcia.
11: Mówi Jan Wilkanowski z WWF. Służby planują przyniesienie truchła w celu dalszych badań i utylizacji.
18: Już za chwilę w naszych progach, tym samym waszych
9: Julia Szeremeta, nasz gość. Czekamy, czekamy, czekamy. No i oczywiście mam też najlepsze polskie hity. Piotr Rubik będzie, będzie Roxy z Faustem. Urszula, Malinowy Król na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie. Gdybyście chcieli tak zsynchronizować sobie zegarki, żeby wszystko było pewne od początku do końca, to 3 minuty po godzinie 14.

0: to Piotr Rubik. Niech mówią, że to nie jest miłość, czyli mogliśmy sobie trochę w poniedziałkowe popołudnie poklaskać z Rubikiem u Rubika, jak tam wolicie. Ale mamy gościa w studiu. Julia Szeremeta, polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024. Julia, pilnuj mnie, żebym się teraz nie pomylił. Wicemistrzyni świata i srebrna medalistka Pucharu Świata w Brazylii. Wszystko dobrze?
1: Wszystko perfekcyjnie, witam Państwa.
0: Żeby się nie pomylić, nie ukrywam, trochę ściągałem z internetu, ale jestem w tym...
1: Ale przygotowany perfekcyjnie.
0: Jestem w tym szczery przynajmniej. Julia Szeremeta, polskie złoto. Tak o tobie mówią i tak zatytułowali książkę, którą napisał Andrzej Kostyra, która leży tutaj przed nami. Słuchaj, co się czuje, kiedy możesz wziąć do ręki książkę, która jest o tobie? Czy to jest jakieś podsumowanie? Czy to jest jakieś otwarcie nowego etapu? Czy ty, no nie wiem, czy czujesz jakąś presję? No bo to jest trochę taka forma, nie wiem, może to jest taki pomnik trochę już dla ciebie.
1: Na pewno coś wspaniałego, że w tym wieku mogę wypuścić swoją książkę, która mnie opisuje i ogólnie boks, dyscyplinę, bo to jest historia, jest o mnie, o moim dzieciństwie, moich przygotowaniach do igrzysk i co po igrzyskach, o moim sztabie trenerskim, więc dużo jest tutaj ciekawych rzeczy ujętych w książce. Czy mam presję, czy się stresuję? Nie, raczej mam wywalone i nie stresuję się też, co ludzie niektórzy mówią, bo na przykład w tym wieku książka już twoja wyszła.
0: No właśnie.
1: Ale na pewno dużo jest tutaj ciekawych rzeczy i jak mówię, to nie jest też tylko, no jest ogólnie o naszej dyscyplinie, o boksie.
0: Słuchaj, ja teraz tak na chwileczkę odsuwam książkę na bok. Gdyby twoje życie było filmem, to bardziej Rocky, Barbie, no, czy Szybcy i Wściekli?
1: Oj, Rocky albo Szybcy i Wściekli. Lubię też adrenalinkę, samochody i takie te rzeczy.
0: A powiedz jeszcze, co tak na, znowu wracając do książki, co w tej książce najbardziej zaskoczy ludzi, czytelników, jeżeli chodzi o ciebie? Jaką Julię poznają? Czy tutaj mamy coś takiego nietypowego, że można zrobić, nie wiedziałem, że ona tak potrafi, że ona taka jest.
1: A może za dużo nie będę zdradzać, trzeba tutaj przeczytać, zobaczyć, ale na pewno też za dużo nie mówię o moim dzieciństwie, też jest dużo o tym. Słynny rozdział Pakt z Diabłem, czyli z moim trenerem, o poświęceniu, jakie miałam poświęcenie do Igrzysk Olimpijskich na przykład.
0: Właśnie, a propos dzieciństwa, ty pochodzisz z Bieniowa, prawda?
1: Tak, z małej miejscowości właśnie.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj stacją, która rzeczywiście bardzo promuje wszystko, co polskie. Powiedz, czy do Bieniowa warto pojechać na wakacje, co tam można zobaczyć?
1: No, wiesz co, chyba nie ma za bardzo co tam zobaczyć. Jest to chyba miejscowość, która ma, nie wiem, z 15 domów, więc nie ma bardzo, ale natura, lasy.
0: O, właśnie.
1: Można na spacerki się wybrać jakieś.
0: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Bieniów, to jest województwo lubelskie, tak?
1: Tak.
0: To właśnie to jest miejscowość, z której pochodzi Julia Szeremeta, więc proszę się uśmiechnąć wtedy i ciepło o Julii pomyśleć. Julia, my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Julia Szeremeta jest naszym gościem w studiu Radia SK2, naszym i waszym oczywiście, a teraz muzyka.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: 27 minut po godzinie 14, to jest K2, u nas najlepsze polskie hity, Klobona, Fidezalia i Faust, nie ucieknę muzycznie za nami, a w studiu nasza gościni, tak powinienem powiedzieć, Julia Szeremeta. Julka, witaj ponownie. Jest z nami też twoja książka już, Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Kto po przeczytaniu tej książki, będziesz mogła nam powiedzieć tak z pełną świadomością, zna cię lepiej? Trener, rodzina, czy poznają cię czytelnicy, nasi słuchacze?
1: Dużo jest właśnie takich rzeczy w tej książce zawartych, gdzie może jeszcze nie mówiłam, więc czytelnicy na pewno dowiedzą się dużo, no ale wiadomo, rodzina mnie chyba zna najlepiej. Chyba, że dowiedzą się też jakichś moich sekretów czy coś w tej książce.
0: Może... A masz takie sekrety?
1: No, nie wiem, trzeba przeczytać, żeby zobaczyć.
0: Z każdą stroną mam odkrywać, tak? Tak nam tę łamigłówkę przygotowałaś. Okej, słuchaj, a miałaś taki moment w swoim życiu, w swojej karierze, że sobie myślałaś, ja rzucam to wszystko, już nie mam na to siły. Nie chcę mi się, teraz to już się zajmę czymś innym, będę uprawiać kwiatki albo cokolwiek innego.
1: Na pewno był taki okres, gdzie myślałam, czy nie zakończyć boksowania. Były ciężkie momenty, nie szło mi na przykład. Miałam żółtą kartkę od trenera, żebym się w końcu wzięła za siebie. I przyszedł taki okres, że grudzień i od stycznia miałam już styczność kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. I mówię, dobra, idę teraz w to 100%, poświęcam się i zobaczymy, co z tego będzie. No i wyszło. No ale wcześniej też byłam leniuszkiem, jakby nie poświęcałam się temu, nie dawałam się siebie 100%, no i poświęciłam się i przyniosło to sukces.
0: A gdybyś miała do wyboru teraz w tym momencie ring i trening taki porządny, czy kanapa i koc, to co byś wybrała? Tak tu i teraz.
1: Tu i teraz? Teraz kanapa i koc, akurat mam przerwę od walk, od boksu, ten rok troszkę odpoczywam, więc teraz kanapa i koc.
0: Ja wiem, w którym studiu tutaj fajną kanapę mają, to ci podpowiem.
1: Widziałam też tutaj.
0: Okej. Okay. Słuchaj, a powiedz jeszcze, ile w tym wszystkim, co ty robisz, jest talentu, ile uporu twojego, żeby odnosić takie sukcesy?
1: Na pewno duży, spory mam talent do boksu, ale na pewno talent nie poparty ciężką pracą, na pewno będzie ciężko odnieść ten sukces taki główny, na pewno w młodszych kategoriach wiekowych, na pewno da się wygrać na talencie, ale no jednak trzeba się poświęcić temu, żeby osiągnąć ten cel, więc teraz też i ciężka praca doszła.
0: A pracując nad tą książką miałaś takie momenty, że może tego nie wpiszmy, nie wrzucajmy do tej książki, bo to było dla ciebie w jakiś sposób ciężkie. Krótko mówiąc, czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że lżejszy jest nawet ten cięższy cios na ringu niż umieszczenie czegoś w książce? I decyzja o tym.
1: Odpowiadałam już dzisiaj na te pytanie. Zadano mi, czy z panem Andrzejem, jak rozmawialiśmy o książce, pisaliśmy, że zadał jakieś mi pytanie i czy powiedziałam, żeby nie, tego nie mówić, czy coś, żeby nie było. To nie, tu nie miałam żadnego takiego też pytania, czy coś, żeby nie odpowiedzieć na nie i że lepiej to wytnijmy, czy coś nie było. Raczej też osobą jestem, która podchodzi na luzie, wszystko odpowiem, więc nie ma nic takiego.
0: Wiem, że teraz już powiedziałaś, że przed chwilą masz ochotę na kanapę i kocyk, ale jak te twoje plany wyglądają, no bo teraz książka Julia Szeremeta, Polskie Złoto, to jest twój plan, bo wokół tego się dużo dzieje, ale jak wyglądają twoje plany sportowe i twoja przyszłość w najbliższym czasie? Jak to masz rozpisane, ta drabinka twoja, jak jest poukładana?
1: Jak moja drabinka wygląda? Teraz obecnie mam delikatną przerwę od boksu, bo jakby nie mam tego głodu do boksowania. No i ten rok ogólnie chcę odpocząć, bo czekają mnie 2 lata bardzo intensywne, bo przygotowania do Igrzysk Olimpijskich od stycznia i muszę wrócić na wyżyny swoje na 100% i przygotować lepszą formę niż 2 lata temu na Igrzyska Olimpijskie. Więc czekają mnie ciężkie 2 lata, ten rok troszkę odpoczywam, ale przygotuję się dobrze na Mistrzostwa Europy we wrześniu.
0: Jak powiedziałaś, nie mam głodu do boksowania, to tak sobie pomyślałem,
1: dlatego
0: że...
1: Dlatego teraz kanapę widzisz.
0: Myślałem, że powiesz, ale jak patrzę na ciebie, to już mi się zmieniło. Julia, bardzo ci dziękujemy za wizytę w studiu Radia SK2. Trzymamy kciuki za wszystkie twoje plany, wszystkie sukcesy, żeby wszystko szło tak, jak sobie wymarzysz, zaplanujesz i do przodu. Żebyśmy oczywiście cały czas bili ci brawo i tak będziemy oczywiście, bo jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Julia Szeremeta, polska pięściarka, była naszym gościem w studiu Radia SK2. Serdecznie ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Książka, jak się nazywa? Julia Szeremeta, Polskie Złoto. Na pewno, drodzy państwo, znajdziecie tam, gdzie trzeba.

0: Ten numer to jest taka świeżynka i proszę bardzo, w gorącej polskiej 20 na 13 miejscu i pnie się do góry. Kwestia czasu, coś mi się wydaje, że będzie podium zdecydowanie. Maciej Musiałowski, Flora na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wasze poniedziałkowe popołudnie, mimo że poniedziałkowe, też jest najlepsze. Za chwileczkę Carla Fernandez, co jeśli, a za 16 minut będzie 15.
1: Autopromocja.
2: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.

0: Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
6: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zaprasza
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
12: I po reklamie.

0: Marcin Rozynek. Najlepsze w Radiu SK2. W poniedziałek, 11 maja, maj, ten piękny miesiąc, na który czekaliśmy i który z samej nazwy jest taki kojący. Trochę działa na nasze uszy jak balsam, prawda? Mam nadzieję, że najlepsze polskie hity działają na Was identycznie, a już za chwilę będzie godzina 15 i punktualnie o 15 w SC2 najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kidał, odpuści cenę każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na termometrach widzimy okolice 20 stopni, a ciśnienie atmosferyczne jest niskie i wynosi 1004 hektopaskale. Wiatr jest dzisiaj silny, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o burzach, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może nawet spaść drobny grad. Jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże. Termometry wskażą do 12 stopni, a z kierunków zachodnich będzie wiał silny wiatr. Środa i czwartek zapowiadają się deszczowe i wietrzne z temperaturami w okolicach 13 stopni.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
9: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki.
8: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. O szczegółach Grzegorz Mnich.
10: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
11: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
10: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach, bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
12: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
10: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
8: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło już do prokuratury. Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie z języka polskiego, między innymi tych z gorzowskiej siedemnastki.
13: Jakaś dziwna lektura była.
14: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
15: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
16: Trudne, szczególnie to wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
17: Na 50% na spokojnie można było napisać.
8: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy, wyniki egzaminów 3 lipca.
5: SK2 News. Trójmiasto.
7: Krzysztof Płowecki. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon oraz kilka tysięcy koron norweskich. Czwórka Szwedów usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 20 lat więzienia. Czarownice i Elon Musk. W gdyńskim centrum filmowym trwa 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. Festiwal kina dokumentalnego to ponad 100 produkcji z całego świata.
18: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
19: No tak, rewelacja.
7: A my mamy dla was wejściówki na ten festiwal. Piszcie na trójmiasto@sk.pl.
20: Powoli szykujemy się na mazurską majówkę, która już jutro będziemy to relacjonować na antenie Eski 2 i w naszych social mediach. Oczywiście mazurska majówka w Mikołajkach z duetem Kuba i Kuba i naszymi słuchaczami. A jeżeli chodzi o to, co mam dla was na tę godzinę, to mam najlepsze polskie hity. Wiadomo, Beata Kozidrak, Phil z Lambery, Liber z Natalią Schroeder. Teraz tak rozpoczynamy tę godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK 2 w poniedziałkowe popołudnie 11 maja. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Za chwilę Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy. W kolejce muzycznej też Warius Manx z Kasią Stankiewicz i Kot Bez Ogona. Będzie też Big Day przygotowujący nas na lato i wakacje, bo zagrają kultowy w dzień gorącego lata. Jako że 17 po trzeciej pora zdecydowanie obiadowa, to mam nadzieję, że Was trochę zainspiruje. Może tego potrzebujecie, bo chcę Wam opowiedzieć o wynikach rankingu najnowszego zestawienia platformy Taste Atlas, które pokazuje, które kuchnie narodowe zdobywają serca smakoszy na całym globie, i okazuje się, że włoskie smaki królują w światowych rankingach. To jest absolutny szczyt. Na podium znalazły się także Grecja i Peru. Polska też jest w tym rankingu, to trzeba zauważyć, zdecydowanie na 14 miejscu, i to jest duże wyróżnienie. I to jest też świetny dowód na to, że tradycyjna kuchnia polska, czyli nasze pierogi, nasz bigos, czy żurek, czy schabowe, no one zdobywają uznanie nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ale coś mi się wydaje, że teraz, kiedy być może głód Was ściska po robocie, to największe uznanie zdobędą właśnie u Was, więc smacznego!
1: SK.

0: Jak my zawsze mamy. Może nie dzwoni, bo mu się, nie wiem, pieniądze na karcie skończyły, czy jak? Tak to działa? No to sam. Pamiętacie, za dzieciaka tak było, nie? Że jak się doładowanie na karcie skończyło, to już nie było SMS-ów i telefonowania. No ale dobrze, zostawiamy to z boku. Margaret bynajmniej za nami. Teraz 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kilometrowe korki po wypadku na autostradzie A4 pod Opolem. Laweta najechała na tył ciężarówki. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Do wypadku doszło między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do tematu będziemy wracać. Szwedzi napadli Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, zanim wsiedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty i trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi im nawet 20 lat więzienia. Chcą pomóc chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja organizuje bieg charytatywny połączony z piknikiem. Impreza odbędzie się 30 maja nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie. Biegi odbędą się na dystansach 3 i 10 kilometrów. Szczegóły dostępne na stronie fundacji.

0: Nie, teraz czuję się takie błękitne niebo, wy na leżaczku albo na jakimś kocyku. Ach, pięknie, pięknie. Ale przecież nie w poniedziałek. Nie w poniedziałek, bo w poniedziałek to się człowiek jakoś tak z rozpędu przejmuje wszystkim. I po co? Nie wiem. Poniedziałek przejdzie, przeminie. We wtorek już jesteśmy bardziej znieczuleni. W środę to już w ogóle. W czwartek już jesteśmy głową gdzieś tam w weekendowych sytuacjach. A w piątek to już udajemy, że pracujemy, bo weekend od samego rana. Zdecydowanie. I trzeba sobie o tym mówić wprost. Mam oprócz błękitnego nieba za nami to jest TSK 2 u nas najlepsze polskie hity. 16 minut do godziny 16 pozostało. Myślałem, że chcę was trochę okłamać, ale umysł czasami przekorny bywa i nas oszukuje. Tymczasem jeszcze w nawiązaniu do tych kuchni i tych rankingów kulinarnych, o których wam w tej godzinie opowiadałem, Marzena się odezwała, że u niej dzisiaj na obiad będzie pizza, czyli zdecydowanie numer jeden tego owego rankingu Taste Atlas, bo tam było, że kuchnia włoska. Mam tylko nadzieję, że jest to pizza, która nosi znamiona jakiegoś polskiego wynalazku, nie wiem, kawajska czy jak?
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromne.

0: Nowy MG 3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
1: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bocaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bocaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: To Vito Bambino i Zalia i decyzje w Radiu SK2. Za chwilę godzina 16. O 16 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku. A zaraz po 16 muzycznie będę robił, co w mojej mocy, żeby wam było fajnie. A Jarząbek wpadnie oczywiście ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
3: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
4: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Niższy bieg wrzucamy o tej porze na obwodnicy Trójmiasta przy węźle południowym. Nieco wolniej pojedziemy też przy Osowej w Gdańsku, korki na trakcie Świętego Wojciecha, Elbląskiej, Kartuskiej, Armii Krajowej i na Podwalu Przedmiejskim. Spory ruch też na Jana Skolna, ale i Grunwaldzkiej we Wrzeszczu i na Żołnierzy Wyklętych. W Gdyni cierpliwość przyda się na północy, na Morskiej i Hutniczej, a także w Śródmieściu na 10 lutego Władysława IV i na Śląskiej. Niebo jest w większości zachmurzone, dosyć mocno wieje i miejscami mogą już występować lokalne burze.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News ESP 2, Jakub Konieczkowicz. Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Opola autolaweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
1: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
0: Relacjonuje Adriana Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Utrudnienia na A4 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Zostajemy przy informacjach z dróg. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
0: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Służby ustalają przebieg zdarzenia. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma się zakończyć jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się z apelem. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Przed godziną 18 ruszy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką, a nastroje w polskiej ekipie są bardzo dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1 i 6-0.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Krzysztof Płowecki. Dolny pokład nabrzeża na Motławie w Gdańsku zamknięty. Miasto przygotowuje deptak do sezonu. Umocnienie konstrukcji jest konieczne po mroźnej zimie. Drapią, policzkują, a nawet gryzą. Okazuje się, że najbardziej agresywną grupą społeczną wśród gdyńskich pasażerów komunikacji miejskiej są młode kobiety.
19: Niejednokrotnie widziałem kontrolera biletów, który pokazywał, że na przykład został w nogę ugryziony, w szyję, w ucho, podrapany na przykład paznokciami tam po ręku albo po twarzy.
4: Mówi Hubert Kołodziejski, dyrektor ZKM Gdynia.
23: Dom, Kleon, tak bardzo dla tych, którzy kończą pracę i do domu zmierzają, ale mam nadzieję, że wasz dom jednak blisko i ta podróż będzie krótsza. 3 minuty po godzinie 16 to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Tak, Jarząbek też będzie, za chwilę będzie.

0: Chociaż tak, jak słuchacie sobie Bledki i jej numeru 2 dni, to tak byście wskoczyli na koń. Tak jakoś sprzyja to, prawda? Takiej aktywności. No dobra, na rower też pasuje. Na hulajnogę też się nada, na pewno. Bylebyśmy byli aktywni. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, za chwileczkę kombi i ślad. 13 po czwartej teraz jednak.
1: Jarządek, prawdę ci powiem.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam: nieopłacony mandat na 200 zł i prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy.
1: Jarządek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: I wiecie co? On po raz kolejny zrobi to jutro po godzinie 16 tradycyjnie, a teraz już 14 po 16. Ja wiem, że tylko minutka minęła, ale jak ktoś pracuje do 17, to każda minuta dla niego na wagę złota. Zdecydowanie. To jest SK2.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Stanach i Krzysztof Zalewski, Viva l'Arte, to jest kawał nas te najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Doda, będzie Michał Szczygieł, będzie ONA. A już teraz, jako że 16.30, to będzie skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Z ostatniej chwili 9 ustaw podpisał prezydent Karol Nawrocki, zawetował natomiast 2. Chodzi o ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz o kształtowaniu ustroju rolnego. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie Grzegorza B. i Rafała P. W grudniu ubiegłego roku w Kniarzycach koło Przemyśla próbowali zastrzelić 58-letniego obywatela Armenii, a następnie uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu do Polski usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali tymczasowo aresztowani. Akt oskarżenia jeszcze nie trafił do sądu. Śledczy czekają na dokumentację ze Słowacji. Obu mężczyznom grozi dożywocie. Są już 4 młode w gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny od lat obserwują internauci. To dzięki transmisji online.
2: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że poprzednie gniazda niszczyły wichury. Kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów specjalne gniazdo na słupie.

0: kultowe czasy kultowego zespołu ENA. Koła czasu w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity. 18 minut zostało do godziny 17. A propos Agnieszki Chylińskiej, która tutaj wiadomo, w tych kultowych czasach i tym kultowym zespole na wokalu. Niebawem, bo 23 maja będzie urodzinowy wielki koncert w Łodzi właśnie Agnieszki Chylińskiej. Kto ma bilety, ten się cieszy, bo to będzie fajne wydarzenie, mnóstwo gości. Jak na świętowanie urodzinowe przystało, niestety koncert jest już wyprzedany. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam, tak muzycznie będzie za chwilę w Radiu SK2.
1: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień.

0: To Jugotonin Kazik, Malcik i w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że dzięki nim wszędzie tam, gdzie jesteście, w pracy, w domu, w szkole, na uczelni, a może nawet na wakacjach. No co, no może ktoś sobie tak w maju zrobił trochę wolnego. Było wam fajnie. No to teraz jeszcze powiem więcej, będzie wam jeszcze lepiej. Po godzinie 17 w dalszym ciągu będziemy grać najlepsze polskie hity, ale zrobi to już Antonina van Dessel.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Na obwodnicy Trójmiasta zwalniamy między Osową a Matarnią, na wysokości Kowal i przy Węźle Południe. W Gdańsku dalej spory ruch mamy na trakcie Świętego Wojciecha, Armii Krajowej, Elbląskiej i na trasie Sucharskiego. Niższy bieg wrzucamy także we Wrzeszczu, na Żołnierzy Wyklętych, Alei Grunwaldzkiej i na Wyspiańskiego. Chwilę postoimy też na Przymorzu, na Czarnym Dworze. Oprócz tego cierpliwość przyda się na Spacerowej w Oliwie. Dalej w Gdyni ciasno jest na Wielkopolskiej, Sopockiej i na północy Namorskiej, Hutniczej, Wiśniewskiego i Unruga.
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
2: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczy swoją decyzję.
21: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Mówił prezydent. Poza ustawą o likwidacji CBA, prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
23: Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czekają nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zośką.
23: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków.
1: Ocieplenie według prognoz możliwe dopiero pod koniec tygodnia.
24: SK2 News. Trójmiasto.
25: Krzysztof Płowecki. Kolejna hel czeka modernizacja. Kolejowa trasa ma zostać przygotowana do elektryfikacji. Dla pasażerów oznacza to więcej połączeń i sprawniejszy przejazd. Dzisiaj pociągi często stoją i czekają na mijankach, dlatego planowana inwestycja ma poprawić przepustowość trasy na hel. Prace mają ruszyć w 2030 roku. Obwodnica Trójmiasta przejdzie remont nawierzchni na dwóch fragmentach o łącznej długości 13 km. Chodzi o odcinki między Straszynem a Rusocinem i między Matarnią a Owczarnią.
26: Prace we wrześniu, czyli omijamy sezon wakacyjny.
25: Mówi Mateusz Brożyna z GDDKiA.
27: Tego wszystkiego, z tych całych newsów, aż widzicie, zapomniałam się, szanowni państwo, jesteście na pewno teraz w korkach. No i powiem wam tak, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, które sprawią, że korek po prostu minie raz, dwa. Więc co będziemy gadać? Zaczynamy z najlepszą polską muzyką, a w tej godzinie naprawdę będzie mega, mega dobrze.

Wiadomość na Messengerze radiowym od słuchaczki Magdaleny, że jak ta piosenka Alicji Majewskiej Odkryjemy miłość nieznaną leci, zawsze śpiewa. I powiem wam szczerze, też tak mam. Ale nie o tym, bo stoicie w korkach, a ja lubię wam mówić o newsach prosto z internetu i o tym, co się dzieje. A może nie jesteście na bieżąco, więc się dowiecie tego, o czym teraz huczy po prostu. Słuchajcie, w ten weekend w Warszawie odbyła się impreza Techno Circo Loco na placu w Wilanowie, w ogrodzie. No i tutaj po prostu to, co się działo, to była prawdziwa stolica tańca, świateł, no i niestety ogromnych emocji, bo jedni mówią, że to był sztos i prawdziwa energia, inni łapią się za głowę i pytają, czy to na pewno jest dobre miejsce na tak duże i tego rodzaju wydarzenie. W sieci aż wrze. Zdjęcia, komentarze, gorące dyskusje lecą chyba szybciej niż beat, który zapodał tam DJ w rytmach techno. Jedni oczywiście bronią imprezy, inni mówią o skandalu i ekologicznych wątpliwościach. No i tutaj zdania są mocno podzielone, zostawiam do oceny wam, ale jedno jest pewne. Ten weekend jeszcze bardzo, ale to bardzo długo będzie huczał w internecie. Circo Loco Warszawa 2026. No, na pewno potrafili zrobić tak, żeby było głośno. A my wracamy do polskiej muzyki, bo od tego jest Radio SK2 i już teraz u nas muzycznie Igo i Bruce. Będzie spokojnie i przyjemnie.

0: Dla mnie to jest taki trochę tajemniczy numer. Wiktoria Kida i Oskar Cyms, Księga Żywiołów, gdy będziesz sam. Eurowizja 2026 oficjalnie rozpoczęta. W Wiedniu odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której oficjalnie rozpoczęto eurowizyjny tydzień. Reprezentanci krajów uczestniczących przeszli po turkusowym, nie czerwonym, a turkusowym dywanie i nie mogło oczywiście zabraknąć naszej gwiazdy z Polski, Alicji Szemplińskiej, która już zbiera pierwsze punkty, no za styl oczywiście. Piosenkarka postawiła na klasyczną, białą i nowoczesną sukienkę, naprawdę wyglądała zjawiskowo, no i naprawdę spokojnie mogłaby zgubić się gdzieś między hollywoodzkimi gwiazdami. Tak pięknie wyglądała. Fani od razu zwrócili uwagę na to, że było klasycznie, nowocześnie, no i bardzo eurowizyjnie. Obok Alicji pojawili się też tancerze w czarnych garniakach, więc całość wyglądała trochę jak premiera nowego filmu o Bondzie, tylko tak wiecie, trochę z większą ilością brokatu i przepychu. No i teraz pozostaje najważniejsze pytanie. Czy po takim wejściu będzie też mocne wejście do finału? No my trzymamy kciuki za Alicję i oczywiście go Alicja, go! I za to, żeby Europa powiedziała Polsce jedno wielkie, duże dyspon, czyli że jesteście najlepsi.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Już jutro rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
14: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
15: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
18: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
17: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
18: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
17: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
18: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
17: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
18: Zapraszam.
19: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
20: I po reklamie.

0: No trzeba przyznać zupełnie szczerze, że my w Radiu SK2 to fajnie wam gramy, co? To była Jula za każdym razem. Po 18, no oczywiście dalej będziemy grać bardzo dobrze i w 100% po polsku. Na początek Baim, Anna Jurksztowicz i Perfect. Warto zostać z nami, więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN ustalający maksymalne ceny paliw działa do piątku, ale jego kolejne przedłużenie rekomenduje minister energii. Mundurowi wszczeli już postępowanie. Policja w Hrubieszowie sprawdzi, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Przypomnijmy, Pawła K. zatrzymano w czwartek. Był poszukiwany, bo nie stawił się na półtoraroczną odsiadkę. Został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. W nagranym przez siebie filmiku nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego już za uczniami. Jak sobie dziś poradzili?
9: Nie było najgorzej.
10: Przemówienie trudne było.
11: Trudny był trudniejszy.
12: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
8: Mówili ósmoklasiści z Łodzi. Jutro egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca.
0: A na zegarach punktualnie godzina 18.01 i w tej godzinie powiem wam o najdroższej pizzy w Polsce. I naprawdę jest mega droga, ale za to podobno mega smaczna, więc koniecznie zostańcie. Ale my nie po to tutaj jesteśmy. Jesteśmy po muzykę oczywiście i w tej godzinie same muzyczne sztosy. Antonina Van Dessel, dzień dobry, a powoli już takie poniedziałkowe

No wszystkie Wiktorie pewnie były mega szczęśliwe. Jam, sen o Wiktorii. My w Radiu SK2 lubimy wam grać klasyki, ale i nowości. I za chwilę taka nowość, że ja już się jaram, że to będzie leciało, bo uwielbiam ten numer i wy też go uwielbiacie, doskonale o tym wiem. Słuchajcie, już za moment u nas męskie granie Orkiestra 2026 i koncerty męskie granie w tym roku 26-27 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. I z tego co widzę, bilety są jeszcze dostępne, więc jeżeli chcecie usłyszeć to trio, które za chwilę u nas poleci na żywo, no to macie jeszcze szansę. Już za moment Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino i numer nareszcie. Absolutny, absolutny hit i czat. I jeżeli chcecie też posłuchać o tym numerze, jak rozmawiała ta ekipa z Rafałem Adamczakiem u nas, bo wpadł do nas niedawno do studia Radia SK2, to wbijajcie na naszego Instagrama i zobaczcie, o czym rozmawiali. A powiem tylko, że mówili też o tym, jak ciężko było utrzymać w tajemnicy, że wypuszczają taki przebój. Wcale się nie dziwię. Dobra, już nie gadam, posłuchajmy po prostu. Nareszcie!

0: To było zupełnie nowe, świeże brzmienie i takie bym powiedziała nawet lekko oryginalne, orientalne. To była Zofia Alaja i jej nowa piosenka Kupiłam bilet. To jest taki bardzo osobisty numer, bo Zofia sama napisała tekst i muzykę. To jest kawałek o marzeniach i o tym, że nie zawsze wszystko wychodzi, ale też o tym, żeby się nie poddawać i mieć do siebie trochę luzu. No bo wiecie, to jest w życiu najważniejsze. Zofia tworzy spokojny, emocjonalny pop i właśnie kończy pracę nad swoją pierwszą płytą. Więc co ciekawe, dodam, studiowała pisanie piosenek w Londynie i właśnie tam nagrała też teledysk do Kupiłam bilet. No i tak słuchając jej i przeglądając o niej i o tym, co tworzy, mam wrażenie, że to dopiero początek i myślę, że o tej artystce może być jeszcze naprawdę głośno, więc warto zapamiętać jej nazwisko. Zofia Alaja. A za moment u nas Skaldowie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Będzie pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
5: Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: na kilka chwil przed godziną 19 w Radiu SK2. Poniedziałkowy wieczór gramy Wam spokojnie. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Po 19 na początek już niespokojnie, tylko z przytupem Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty. Koniecznie zostańcie i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
4: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
5: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: W niedzielę 24 maja Centrum Gdańska ponownie zamieni się w inspirujące miejsce pełne nauki. Przed nami piąty piknik nauki Fahrenheita. To wydarzenie, podczas którego nauka wychodzi z uczelni i laboratoriów prosto do ludzi, łącząc się z dobrą zabawą, eksperymentami oraz odkrywaniem świata wszystkimi zmysłami. W tym roku organizatorzy szykują ponad 80 stanowisk edukacyjnych pod chmurką, a w nich warsztaty, eksperymenty, gry i zabawy edukacyjne. Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Wystarczy przyjść i dać się porwać naukowej przygodzie. To wszystko 24 maja w Hevelianum Nagrodowej 6 w Gdańsku.
0: No i mamy godzinę 19 w poniedziałek, 11 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że większość już wróciła z pracy i odpoczywa, więc dobrze, bo oprócz najlepszej muzyki po 19 powiem o dramie jedzeniowej w internecie z Dodą na czele. Więc co? Posłuchajmy.
1: Najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
14: Polskie hity.
1: SK2.
0: A żebyście nie przycinali komara na kanapie, już teraz na pobudzenie Golec u orkiestra BDOS i Grumi Górą Ty w SC2.

0: z rokowym pazurem w Radiu SK2 i Rad Dlaczego Nic. Słuchajcie, będzie o aferce w internecie w naszym show biznesie. No bo poszło znowu o jedzenie. Tym razem żona lidera zespołu Big Cyc, Karolina Skiba, ostro pojechała po Dodzie, po tym jak wokalistka pochwaliła się swoją dietą, która jest oparta głównie na stekach, rybach i jajkach. Skiba zarzuciła jej hipokryzję, bo z jednej strony Doda angażuje się w pomoc zwierzętom, no a z drugiej mówi o diecie bogatej w produkty odzwierzęce. No i internet oczywiście jest podzielony na totalnie dwa obozy. Jeden team Doda, drugi team Karolina. No i jedni bronią Dody i mówią, hej, no przecież dieta to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Inni twierdzą, że jedno trochę gryzie się z drugim. A prawda, tak myślę, że leży gdzieś po środku, bo można pomagać zwierzętom i jednocześnie mieć własne wybory żywieniowe. Tak myślę. Czyli klasycznie, internet się kłóci, gwiazdy komentują, a większość ludzi i tak właśnie otwiera lodówkę o tej porze i zastanawia się, co dobrego zjeść na kolację.
1: SK2.
0: A już teraz u nas dawno niesłyszana Monika Lewczuk, ty i ja.

0: Pięknie śpiewają dwaj panowie Sikorscy, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i ich młodość w Radiu SK2. Słuchajcie, ja bardzo sportowym frikiem nie jestem, ale o sporcie wam powiem, bo Wojciech Szczęsny świętuje mistrzostwo Hiszpanii. Tak jak większość ludzi, świętuje długi weekend, czyli głośno, w tłumie, no i totalnie bez hamulców. Po wygranej Barcelony z Realem Madryt, polski bramkarz wyszedł do kibiców na ulicę i razem z nimi śpiewał klubowe przyśpiewki. Nagranie momentalnie podbiło internet, możecie to zobaczyć w necie. Fani są oczywiście zachwyceni, bo Szczęsny wyglądał bardziej jak naczelny kibic Barcelony, niż zawodowy piłkarz za miliony euro. Super. No i trzeba przyznać, facet ma talent nie tylko do bronienia strzałów, ale też do robienia mega imprezowej atmosfery. A internet, no internet już pisze, że jeżeli Wojtek kiedyś skończy karierę piłkarską, to spokojnie może zostać wodzirejem na mistrzowskich imprezach.
1: SK2.
0: A teraz Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

0: To była świeżutka Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Kasię znacie z Kwiatu Jabłoni i poszła w solową karierę. I to jest pierwszy singiel z solowego projektu. Bardzo dobra nuta i naprawdę jestem ciekawa, co będzie dalej. A Kasia, która pięknie wyglądała, odwiedziła ostatnio nasze studio Radia SK2 w piątek, była u Łukasza Zduńczyka i opowiadała właśnie o tej piosence. Więc wpadajcie na nasze media społecznościowe, zobaczcie, jak Kasia pięknie wyglądała i była w kolorach naszej stacji, więc ha, ha, ha, domyślcie się w jakich. No i posłuchajcie, o czym rozmawiała z Łukaszem Zduńczykiem. A numer jest bardzo, bardzo, bardzo dobry. A za moment w SC2 klasyk 1.8L, jak zapomnieć?
1: SK2. Reklama.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: i na zegarach w poniedziałkowy wieczór mamy powoli godzinę 20. To były łzy i absolutny klasyk, czyli Narcyz. Po 20 na początek dwa super dueciki, czyli Wiktor Waligura i Dryskul oraz Mezo i Liber. Więc zapowiada się bardzo dobrze. A co jeszcze? Zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Mała czy duża, z oknem czy bez, nieważne jaka jest Twoja łazienka, w salonie łazienek Bokaro wyposażymy ją idealnie. Przyjdź 15 i 16 maja na dni marki Radaway. Poznaj kabiny prysznicowe renomowanego producenta i lidera w realizacji zamówień nietypowych w 2 tygodnie. Salon łazienek Bokaro, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: To jest propozycja na aktywny wypoczynek dla całych rodzin. Na terenie parku imienia Ronalda Reagana odbędzie się 19. edycja rodzinnego biegu Gdańszczan. W wydarzeniu towarzyszyć będzie tak zwana strefa rozrywki, w której znajdą się m.in. stoiska sportowe, zabawy z animatorami oraz wiele innych atrakcji dedykowanych zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Nie zabraknie też strefy gastronomicznej z food truckami oraz miejsca na relaks, ale najważniejsze, trasa biegu nie jest szczególnie wymagająca. Jej długość to 3,5 km. Udział w biegu jest bezpłatny, wystarczy się zapisać. Wydarzenie odbędzie się 23 maja w Parku Reagana w Gdańsku.
0: No i mamy godzinę 20 w poniedziałek 11 maja. Ja to mówię z wielkim uśmiechem, dlatego że kończy się poniedziałek, więc do weekendu coraz bliżej. Antonina Van Dessel, dobry wieczór, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. I po 20 oprócz tych najlepszych polskich hitów, oczywiście jakieś dramy, które się wydarzyły w polskim internecie, ale będą też porady ogrodnicze. Bądźcie ze mną.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
0: I po 20 zaczynamy pięknie, super numerem. Warius Manx, Zamigotał świat. Pewnie poznaliście po jednej.

Co wam powiem, to wam powiem, ale Oskar Cyms i numer cały czas bardzo dobrze wchodzi w poniedziałkowy wieczór. Teraz będzie trochę o pogodzie i trochę o ogrodnictwie, bo za oknem mamy naprawdę trudny czas. Jest sucho, dzisiaj lekkie, bardzo przelotne opady w niewielu miejscach w Polsce. No i ta susza daje się we znaki nie tylko nam, ale też zwierzętom. No i ptaki mają problem ze znalezieniem wody, jeżyki i inne małe stworzenia też walczą o przetrwanie. No i tutaj dobra wiadomość, bo możemy im pomóc w bardzo prosty sposób. Wystarczy w ogrodzie albo na działce postawić miskę, albo poidełko ze świeżą wodą i tutaj ważne, żeby tę wodę zmieniać codziennie. No i to jest taki drobiazg dla nas, a dla nich często w obecnej sytuacji kwestia życia. A w zamian ptaki odwdzięczą się śpiewem i pięknym widokiem, a jeże zrobią porządek z nieproszonymi gośćmi w ogrodzie, bo jeże zjadają na przykład ślimaki albo inne drobne szkodniki, nawet za skrońce. Czyli w sumie pomagamy zwierzakom, a one pomagają nam, więc to jest proste rozwiązanie i bardzo dobre dla wszystkich, więc drodzy słuchacze, do dzieła, pomagajmy. SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo pięknie. Bajm piechotą do lata.

ale tańczyło się do tego na szkolnych dyskotekach Wilki i Bohema. A ja będę dalej o aferkach, bo dziś w poniedziałek po prostu afera goni aferę w polskim showbiznesie. No i słuchajcie, Lanberry wróciła do swoich słów o Vicky Gabor i nie zamierza ich odwoływać. Przypomnijmy, jakiś czas temu powiedziała, że zastanawia się, czy Vicky jest naprawdę szczęśliwa, no bo czasami wygląda na smutną. No i internet od razu odpalił tryb drama. Vicky odpowiedziała wtedy krótko. Jestem szczęśliwa, po prostu nie skaczę cały czas z uśmiechem. A teraz Lanberry mówi wprost. Powiedziałam to, co widzę. Chociaż przyznaję też, że czasem można sobie coś dopowiedzieć. Czyli w sumie klasyczna sytuacja. Jedna coś powiedziała, druga się obraziła. Internet zrobił z tego serial na 3 sezony, a wszyscy i tak dalej słuchają ich muzyki. A my dalej będziemy ją puszczać, bo pomimo afer i dram dziewczyny, no dobrze śpiewają. A teraz ani Sandra, o Jezu, ani Lanberry, ani Vicky, tylko właśnie Sandra Razer bez afery. Już teraz w SC2 lepiej niż teraz.

0: fajnie się tego słuchało, co? Ja od razu dodałam do playlisty, no bo to jest projekt Babie Lato, który wraca w nowej odsłonie. Tym razem projekt tworzą Natalia Grosiak, Bella i Katia, a ich wspólny singiel na 2026 rok to numer, który przed chwilą usłyszeliście pod tytułem Dwa Słońca. I to jest taki letni, lekko folkowy pop, gdzie najważniejsze są instrumenty, no i idealne współbrzmienie głosów dziewczyn. Artystki podkreślają, że cała ta piosenka powstała wspólnie, od tekstu po muzykę, no i ma pokazywać energię, która pojawia się, gdy trzy różne muzyczne światy spotykają się w jednym miejscu. I myślę, że świetnie im się to udało, bo naprawdę numer mega. Dwa Słońca to też zapowiedź koncertów Babiego Lata na trasie Letnie Brzmienia 2026, czyli będzie można usłyszeć ten projekt na żywo w kilku miastach w Polsce. No i myślę, że warto. A za moment u nas, no, równie dobry artysta, król Dawid Podsiadło, Trójkąty i kwadraty w radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

0: na chwilę przed 21 w ST2 Kuba i Kuba stygnie latom. A chłopaki będą z nami na mazurskiej majówce Radia SK2, która już od jutra w Mikołajkach. No i dadzą prywatny koncert dla wszystkich, którzy z nami jadą. Ja już zazdroszczę. Oj, będzie się tam działo, naprawdę. A po 21 co w Radiu SK2? Dalej oczywiście najlepsze polskie hity i magazyn muzyczny. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Dobrej reszty tygodnia. Pa!
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zapraszam.
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: W romantycznej atmosferze nastrojowych wnętrz, zabytkowych pałaców i historycznych sal koncertowych publiczność przeniesie się w świat ponadczasowych melodii, które od lat 70. podbijają serca słuchaczy na całym świecie. Już niebawem w Gdańsku odbędzie się koncert ABBA przy świecach. Podczas koncertu usłyszycie takie hity jak Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Fernando, The Winner Takes It All, Chiquita czy Gimme Gimme Gimme w nowych nastrojowych aranżacjach łączących klasyczną elegancję z przebojowym charakterem muzyki ABBY. Koncert odbędzie się 24 maja w Radisson Blue w Gdańsku przy Długim Targu 19.
18: Magazyn lokalny.
19: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Dziś porozmawiamy na temat wybitnej postaci dla miasta Gdyni. Chodzi o Kazimierza Ostrowskiego, który był gdyńskim malarzem. Artysta zmarł w 1999 roku, ale jego dzieła pozostały z nami i można je podziwiać nawet w przestrzeni miejskiej. Przy okazji powiemy też o innych malowidłach, które zdobył miasto. A moją rozmówczynią w tym temacie była Weronika Szerle, historyczka z Muzeum Miasta Gdyni.
20: Porozmawiamy sobie na temat Kazimierza Ostrowskiego, postać wybitna dla Gdyni. Może najpierw kilka słów, kim był, czym się zajmował.
21: Kazimierz Ostrowski dla przyjaciół Kachu, jak był nazywany przez lata, to postać nietuzinkowa. To wybitny artysta, przez 60 lat żyjący i tworzący w Gdyni. Artysta związany z miastem, dorastający z nim, tworzący, dokumentujący jego życie poprzez sztukę. Sztukę wyjątkową, bo był nie tylko malarzem, był projektantem tkanin, projektantem mozaik, dywanów, wielkoformatowych kompozycji, takich jak z grafitta. Był artystą wyjątkowym. Spędził bardzo owocny czas podczas swojej edukacji w Paryżu, w atelier Ferdynanda i Nadii Legerów. I tam nabrał takiej świadomości twórczej i takiego rozmachu. I kiedy wrócił do Polski po tym rocznym stypendium w 1949 roku, to zupełnie inaczej zaczął działać. I pokłosiem tej edukacji, tej wiedzy, rozmachu były jego realizacje też w przestrzeni miasta. Na terenie Gdyni możemy oglądać współcześnie dwie jego duże kompozycje, zachowały się. Jedna w Teatrze Muzycznym z 1977 roku, Kazimierz Ostrowski zaprojektował dużą kompozycję, 70 metrów kwadratowych, takiego wielkiego ceramicznego pano, opowiadającego, dotyczącego życia morskiego, podwodnego, takiej flory i fauny, ale zakomponowanej w zupełnie wyjątkowych barwach, takich kontrastach, ostrych czerwieniach, żółciach, skontrastowanych z niebieskościami, zieleniami. To jest taka trójwymiarowa mozaika, kompozycja, która aż prosi się o dotyk, o wielu fakturach, wielu kształtach, wielu teksturach i też blikach, odbiciach pokrywy ceramicznej. Bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Wspólnie ze Zbigniewem Alkiewiczem ją wykonywał. Kilkanaście miesięcy to wszystko trwało, bo trzeba było wypalić, przygotować ponad 4000 elementów, które były formowane ręcznie, potem to wszystko pokryć szkliwem. A te szkliwa różnią się bardzo kolorami i też formą połysku, także to jest wieloelementowa, bardzo symboliczna kompozycja, bardzo, bardzo ciekawa, taka wciągająca głębia, którą można odczytywać na różne sposoby, bo jest tak właśnie w taki dosłowny sposób, są to po prostu ryby morska roślinność, ale tak naprawdę to jest coś większego. To jest kosmos, bo też słońce, wielkie słońce na to wszystko spogląda i połączenie morza, morskości, tego elementu ziemskiego z kosmosem jest tutaj bardzo ciekawe. Wcześniejszą kompozycją z lat 50., taką wielkoformatową Kazimierza Ostrowskiego, jest sgraffito, czyli taka bardzo stara technika dekoracji wielkoformatowych elementów. Taka właśnie kompozycja została zaprojektowana przez artystę na dawnym przedszkolu Polskich Linii Oceanicznych, a jeszcze wcześniej był to budynek tak zwanego domu dziecka marynarza, dzisiejsze przedszkole przy ulicy Harcerskiej 4 w Gdyni. Ciekawa kompozycja, w której główną rolę odgrywa Neptun, dziwnie fizjonomicznie podobny do samego artysty, przypominający jego twarz roześmianą, otoczony dziećmi i też morskimi organizmami, rybami, meduzami, konikami morskimi, innymi morskimi żyjątkami. Bardzo, bardzo to jest piękna, piękna forma. Tak naprawdę w dwóch częściach, bo na elewacji nad wejściem możemy ją podziwiać, jak i w drugiej części budynku, w takim fryzie nad półokrągłą werandą tego budynku. Zachęcam do obejrzenia tego, zarówno mozaiki w przerwie spektaklu w Teatrze Muzycznym, jak i sgraffita będąc na spacerze w Śródmieściu Gdyni. Ciekawą też formą mozaiki, którą można oglądać współcześnie w Gdyni, mozaiki morskiej o takiej też tematyce portowej, żeglarskiej i ogólnie wodnej, można oglądać cztery mozaiki na dworcu kolejowym w Gdyni. Projektantkami i autorkami tych kompozycji są artystki związane z tak zwaną Szkołą Sopocką, czyli szkołą, z której wyrosła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, dzisiejsza. Hanna Żuławska i Teresa Pongowska to artystki, które stworzyły wizję artystyczną, dekoracyjną, nadającą lekkość taką i rozbijającą powagę dworca kolejowego w Gdyni w takich doniosłych formach klasycyzmu, art deco i modernizmu zaprojektowanego przez Wacława Tomaszewskiego. O pięknej kolorystyce, takiej też kontrastowej, dużo jest tam szarości, błękitów, różu, niebieskości, zieleni, o takich też mocnych kontrastach bieli i czerni i czerwieni. Zachęcam do obejrzenia tego, bo jest to wyjątkowa dekoracja.
20: No właśnie, może dopytam a propos dworca, bo jeszcze teoretycznie Teatr Muzyczny, choć też znany w całym Trójmieście, nie jest może miejscem, gdzie nasi słuchacze bywają na co dzień, a raczej od święta, ale dworzec miejski w Gdyni jest punktem, przez który przechodzimy codziennie, przynajmniej gdynianie. Gdzie konkretnie szukać tych mozaik?
21: Największa ponad 30-metrowa, znajduje się od wejścia, od Placu Konstytucji, czyli to jest takie drugie wejście do dworca, po prawej stronie od tego głównego wejścia. Tam po prawej stronie od kas biletowych znajduje się pierwsza mozaika, bardzo duża. Druga z Pegazami i kołem, uskrzydlonym kołem, czyli symbolem kolei i całym nieboskłonem z równoleżnikami i gwiazdami, znajduje się nad wejściem do sali restauracyjnej, dawnej sali restauracyjnej, dzisiaj nad wejściem do popularnej fast foodowej sieciówki. Natomiast dwie kompozycje, jedna przedstawiająca florę i faunę morską, a druga niebo nad przystanią żeglarską, znajdują się w tak zwanym dawnym holu bagażowym, czyli też flankują jakby wejście do fast foodu, tylko z drugiej strony. Także na pewno nie umkną uwadze uważnego odbiorcy, tylko właśnie chodzi o to, żeby się rozejrzeć, żeby się nie spieszyć, żeby nie gnać na pociąg, na SKM-kę i do pracy, tylko dać sobie chwilę, usiąść, popatrzeć, rozejrzeć się i zobaczyć, jak wspaniale te kompozycje zostały wkomponowane, zaprojektowane, umieszczone, przemyślane w tym wnętrzu i doświadczyć tej sztuki, być może dotknąć. Nie wszystkie znajdują się wysoko, dwie z nich można spokojnie dotknąć. Także polecam Państwu to doświadczenie, a też będąc w teatrze właśnie w tym wyjątkowym miejscu i wyjątkowym czasie właśnie spektaklu, też uczynić tę chwilę jeszcze bardziej wyjątkową i poznać dzieło Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Współcześnie również powstają mozaiki, bo te, o których mówiłam, to są lata 50., to są lata 70., ale też w tym roku i w poprzednim zostały zrealizowane dwie mozaiki o tematyce właśnie też morskiej, z różnymi zwierzętami morskimi, nie tylko takimi, które spotykamy w Bałtyku, bo na tych, o których mówię, występują również delfiny, są zaprezentowane w Śródmieściu, w centrum Gdyni, w specjalistycznej przychodni lekarskiej, właśnie Śródmieście, przy ulicy Armii Krajowej 44. Tam możemy oglądać dwie wspaniałe kompozycje na klatce schodowej pierwszego i drugiego piętra. Planowana jest trzecia mozaika. Autorstwa Izabeli Fołty. To jest bardzo ciekawe, bo pani Fołta jest chirurżką. Na co dzień pracuje jako lekarka, natomiast jest też artystką i tutaj ta artystyczna jej dusza została w pełni zaprezentowana w tych kompozycjach. Wspomagała ją pani Anna Strzelczyk, która też zrealizowała kilka takich elementów tej mozaiki w bardziej w formie 3D, takie ryby, które wychodzą ze ściany. Bardzo, bardzo ciekawa jest to kompozycja, doskonała kolorystycznie, także polecam też, nie tylko będąc pacjentem tej przychodni, po prostu wejść i zachwycić się tymi kompozycjami. Polecam też obejść dokładnie, a potem wejść do środka jednego z najmłodszych zabytków Gdyni, a mianowicie Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej. Tam zarówno na elewacji, jak i we wnętrzu znajdują się mozaiki autorstwa Bogusława Marszala. Wspaniałe kompozycje. Na elewacji możemy oglądać między innymi takie motywy marynistyczne, jak ryby czy kotwice, zrobione z tak zwanej stłuczki neclowskiej, czyli ceramiki kaszubskiej powstającej w Chełmie w zakładzie ceramicznym Franciszka Necla, założonym w 1907 roku, o takim charakterystycznym ornamencie. Bardzo ciekawy taki lokalny motyw wykorzystania tego surowca wbudowanego właśnie w elewację. Ciekawe motywy, ale też takie proste rozwiązania jak mozaika z kamieni polnych, serce i data 1968, czyli data wybudowania kościoła, są umieszczone właśnie na murze tego kościoła. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom artystycznym, ale zarówno też wejść do kościoła, który zachwyca mozaiką na ołtarzu. Wspaniała kompozycja, wielobarwna, też kontrastowo zestawione, ciepłe barwy, czerwienie, pomarańcze, żółcie z niebieskościami, zieleniami, fioletami. Wspaniała kompozycja Bogusława Marszala i też wyjątkowe ujęcie ostatniej wieczerzy w pionie. To jest w ogóle fenomen, bo zwykle są w poziomie przedstawiane. Ta mozaika, ale też cała atmosfera kościoła jest podkreślona przez zastosowanie witraży, które wspaniale, kolorowych witraży, bo od północnej strony zostały zaprojektowane szybki o ciepłych barwach, czerwienie, róże, fiolety, pomarańcze, takie dające efekt takiego ciepła, ognia, czegoś gorącego, i z południowej strony z kolei wchodzi niebieskie i zielone światło poprzez właśnie odpowiednie kolory szkła, więc to się przenika i daje fantastyczny efekt. To jest wyjątkowa sprawa, warto to zobaczyć. A jeżeli chodzi o jeszcze jedno sgraffito, o którym chciałabym opowiedzieć, ciekawa praca, też bardzo rozpoznawalna i taka charakterystyczna dla Gdyni, której nie da się ominąć, to sgraffito na elewacji Zespołu Szkół Sportowych Ogólnokształcących w Gdyni. To projekt Krystiana Rasmusa, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990 roku wygrał konkurs właśnie ogłoszony przez szkołę na dekorację elewacji tego budynku. I główną osią kompozycyjną tej bardzo dużej realizacji, bo to jest największe sgraffito w Polsce, tak jest określane, jest żaglówka, jest sport właśnie taki charakterystyczny dla Gdyni, żeglarstwo. Żaglówka w ruchu i wokół wirują inni sportowcy uprawiający skok w dal, koszykówkę, gimnastykę artystyczną. To wszystko bardzo tak dynamicznie się przenika. Wspaniała praca. W zeszłym roku była poddana konserwacji, oczyszczeniu i uzupełnieniu pewnych elementów. Dzisiaj zachwyca swoją wspaniałą formą. Jest klasą samą w sobie. Także to są projekty, to są realizacje artystyczne, które możemy obejrzeć bez trudu, do których możemy w każdej chwili, będąc na spacerze, czy załatwiając sprawy jakieś w mieście, rzucić okiem, na chwilę zatrzymać się i zachwycić. O to właśnie chodzi, żeby też się rozglądać, żeby patrzeć i podziwiać to, co zostało stworzone w przestrzeni miasta.
20: To jeszcze takie szybkie, ostatnie pytanie uzupełniające. Zastanawia mnie, czy akurat w kościele to wiem, że tak, ale czy w takich miejscach jak dworzec, jak przychodnia, czy jak chociażby teatr muzyczny, te mozaiki były robione na konkretne jakby zamówienie, czy zgłosił się artysta sam z siebie chętny i zaproponował: słuchajcie, zrobię wam taką mozaikę fajną i tak dalej, i wtedy się, że tak powiem, właściciele danego obiektu na to zgadzali. Jak to wyglądało przed powstaniem?
21: To były generalnie zlecenia odgórne. To było zaprojektowane, decyzje szły od góry, zespół artystów nad tym pracował, projektanci, potem wykonawcy, także to... Często też ogłaszano konkursy, jak w przypadku właśnie tego sgraffita na szkole sportowej, więc wynik konkursu wskazał, kto będzie realizował projekt swój, więc tak, albo to były konkursy, albo po prostu zlecenia dla konkretnych artystów.
16: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
10: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się dwa razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
12: Dodam nie tyle dwa razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny, tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony, przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy byli jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie bez żadnej kontroli. I taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury powyżej tych 7 stopni po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko, że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jak w ogóle, jaki jest stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że coś dane, nic nie jest dane na zawsze, że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwładnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku jechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu, przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptyczną, dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie i proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem właściciele, no kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość. Że jest jakaś...
10: Łapie się za głowę.
12: Tak. Jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy, i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej, bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz: Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawny technicznie. I tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej, lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmialiśmy się, że jeżeli coś i stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. Tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no, a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie, bagatelizując jakieś rzeczy, stanowić zagrożenie dla innych.
10: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
12: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę, no powiem to dosłownie, zespół ludzinej kupy, żeby po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok, pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Tutaj jestem, opony, przepraszam, wymiana letnich na zimowych oczywiście. Mówię tutaj o sezonie tym jesiennym. Lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment. I wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania. Normalnie hamuje. To jest standardowe odległości. On zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? Wtedy cała, no tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak, i asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
10: A w Trójmieście, na Pomorzu, pamiętamy o tej wymianie opon, czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
12: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu, tak, roztargnienie, ale nie, bardzo często się zdarza, ona nie jest wyjątkiem, bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają. Jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, miesza z tym, brata, szwagier, ciotki, wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje, i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane, wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie, do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachowywać. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachowywać się tak, jak powinna nominalnie.
10: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie. A ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
12: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I widać, ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę, nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia, oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu. I to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić. A niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.

0: właściwe nie istnieje, no bo one faktycznie robiły te figury. I to można powiedzieć, że nawet świadomość ciała osoby dorosłej jest zupełnie inna niż u dziecka, więc są elementy, które nawet szybciej przychodziły dorosłym niż dzieciom. Także fajna przy tym wszystkim też jest zabawa.
1: Czyli tak naprawdę można zyskać nieco kobiecości.
0: Absolutnie, absolutnie. Uwielbiam w ogóle taki moment, kiedy pamiętam, no większość dziewczyn pamiętam, jak zaczynają.
1: I przychodzą takie drewniane.
0: Tak, i one mówią, o Jezu, a jak to zrobić tak ładnie i w ogóle. A z czasem treningów, kiedy one nabierają tej pewności siebie, tej świadomości ciała w wodzie, bo ono jest zupełnie też inne niż na lądzie, i widzę, że zaczynają płynąć układ i to naprawdę już z gracją, to naprawdę czasami aż nawet łezka w oku mi się zakręci, widząc progres, jaki potrafią zrobić.
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że woda uwalnia w nas takie siły, których na lądzie nie potrafimy ogarnąć.
0: Tak, to jest środowisko, w którym można zapomnieć o całej rzeczywistości i myślę, że to jest najfajniejsze, bo jednak to zanurzenie głowy pod wodę no, przynosi w zupełnie inny świat, a sama dyscyplina wymaga całkowitego poświęcenia uwagi zarówno ciała, jak i głowy. Tutaj nie ma szans, że będziesz myślała o tym, co ja tam jutro na obiad mam zrobić, czy co mnie w pracy czeka.
1: Tak? Tak naprawdę to może być pewnego rodzaju terapia.
0: Tak, i to też często słyszę od dziewczyn, że jest to dla nich sposób właśnie na radzenie sobie z jakimiś sprawami. Wprost mówią mi, że traktują to jako terapię, a przy tym spotykamy się w grupie kobiet, gdzie tworzymy taką przestrzeń, gdzie każda czuje się bezpiecznie, zaczynają tworzyć jakąś wspólnotę, wiedzą, że każda jest potrzebna do tego układu, no bo jak chociażby jednej osoby już nie ma na treningu, no to wiadomo, że ten układ już nie będzie tak sam.
1: Układ siada.
0: No, dokładnie. I już nie będzie rysunków na wodzie takich, jakie byśmy chciały.
1: A co w przypadku osób, które boją się pływać? Potrafią, ale boją się tego zanurzenia. Jak przekonać ich, że pływanie synchroniczne jest dla nich?
0: No to zapraszam na lekcje indywidualne. Wchodzę do wody z taką osobą wtedy i pokazuję, że jest to bezpieczna przestrzeń małymi krokami. I wtedy tempo progresu wyznacza ta osoba, bo to się musi dziać w takim czasie, w którym wszystko przyjdzie naturalnie. Trzeba wybudować odpowiednie nawyki, bo często ten strach wynika po prostu z jakiegoś niefajnego doświadczenia z przeszłości.
1: Nasza pani WF-istka albo pan trener z basenu.
0: No niestety, ale czasami tak bywa, tak bywało, bo przynajmniej no, teraz już wiem, że no, pewne praktyki nauki pływania już się zmieniły, ale tak, bywało też tak, że osoby, które były uczone w sposób pod tytułem wskakuj do wody i płyń, tudzież był po prostu było wepchnięcie osoby do wody i musiała sobie radzić, ale i skutki takie są, jakie są, ale małymi krokami. Najfajniejsze jest to, że ludzie chcą to przełamać i to już jest bardzo duży krok.
1: Ja powiem szczerze, dla mnie problemem może nie było pływanie, ale to, że muszę nadążyć za jakimś układem. Jestem totalnie nieskoordynowana. I jak właśnie też przekonać takich, którzy boją się, że nie nadążą za grupą, no i przez nich ten układ siądzie.
0: Są takie wątpliwości, szczególnie, że dodam, że jest to sport, no może teraz już nie tylko dla kobiet, bo od 2015 roku też i mężczyźni biorą udział, natomiast no ja skupiam się głównie na kobietach i no taką naszą cechą jest to, że no mamy pełno wątpliwości, czy jesteśmy wystarczające, czy ja nie jestem za mało wysportowana, żeby to zacząć i tak dalej. I to jest tak normalne i tak naturalne, ale przyznam szczerze, że znowu, te osoby, mimo tych wątpliwości, przychodzą. Te osoby piszą, pytają, czy to, że ja nie mam 1,80 m i nie wyglądam jak modelka, to czy ja mogę przyjść? No oczywiście, one się po prostu z reguły na etapie, jeszcze zanim przyjdą na zajęcia, dopytują takie rzeczy. No i ja po prostu zapewniam, że damy radę, bo to jest właśnie najfajniejsze w tym sporcie, że bez względu na to, jak wyglądasz, jakie miałaś wcześniej doświadczenia ze sportem, no to wszyscy zaczynamy z tego samego miejsca, no bo mówię, te zajęcia są skierowane do osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z pływaniem synchronicznym, więc wszystkie startujemy z tego samego miejsca.
1: Na co dzień trenujesz w Trójmieście?
0: Tak, na co dzień prowadzę zajęcia w Gdyni, zajęcia grupowe oraz indywidualne. Zajęcia grupowe prowadzimy na Oksywiu w pływalni Akademickiego Centrum Sportowego, a zajęcia indywidualne

0: Tudzież w parach prowadzę na skwerze Kościuszki w Gdyni, w pływalni Uniwersytetu Morskiego. Także tak, prowadzę tutaj zajęcia, sama trenuję, ale to już tylko pomiędzy zajęciami.
1: Po godzinach.
0: Po godzinach, dokładnie.
1: No właśnie, chciałam dopytać jeszcze o twoje osiągnięcia, bo w tej dyscyplinie masz je. Jak wspominasz te swoje pierwsze zawody, te pierwsze takie większe wejścia na podium?
0: Ojejku, no fenomenalne doświadczenie, no co mam powiedzieć, no jako dziecko, no to muszę przyznać, że na tej podstawie gdzieś budowałam też swoją wartość, no wiadomo, że no te sukcesy naprawdę dodawały, no po prostu skrzydła rosły, tak, i chciało się więcej, no ta dyscyplina pochłonęła mnie całkowicie, muszę przyznać, i z każdym startem chciałam kolejnych sukcesów, no i doprowadziło to do tego, że dostałam powołanie do kadry narodowej, reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów i to było takie, muszę przyznać, że największe wyróżnienie, które bardzo dobrze podsumowuje całą moją karierę.
1: Mhm. Ale to też bardzo ciężki trening, bo choćby odwołując się, nie wiem, do baletnic, do dziewczyn, które uprawiają gimnastykę artystyczną, to jest, mam wrażenie, permanentna ciężka praca dzień w dzień.
0: Tak jest. Kiedy ja trenowałam, to spotkałyśmy się na basenie 5-6 razy w tygodniu, plus obozy po kilka razy w roku, plus wyjazdy na zawody, które no oczywiście też są jakby formą rozwoju i formą treningu. Na dzień dzisiejszy no, te topowe zawodniczki, już mówię o takiej światowej czołówce, no to są dziewczyny po 6-8 godzin dziennie trenują. Także to jest absolutne poświęcenie, ale no, to jest dążenie do perfekcji i z tym jest kojarzony głównie ten sport. Więc szczerze mówiąc, bardziej namawiając kobiety, tak jeszcze odwołam się do wcześniejszego pytania, że dając do zrozumienia kobietom, że one mogą to robić, no musiałam przebić się przez to wyobrażenie właśnie nieosiągalnej dyscypliny, która no, jest skierowana i kojarzona głównie z perfekcją.
1: No, z perfekcją i takim bardzo dużym rygorem, że się wymaga od tych dziewcząt no, naprawdę wielu rzeczy.
0: Tak. A tu muszę przyznać, że też praca właśnie z dorosłymi pokazała, że ten rygor jest potrzebny, ale można to zrobić w taki zupełnie inny sposób. Każda z nas wie, po co tutaj jest, każda z nas daje z siebie tyle, ile może i tutaj jest zupełnie inaczej niż w tym sporcie wyczynowym, bo sport wyczynowy, tak jak mówisz, rygor, poświęcenie i bardzo często poświęcenie całej rodziny, żeby to dziecko...
1: No, życia też prywatnego.
0: No, dokładnie. A wśród dorosłych jakby ja raczej chcę, żeby to nie był powód do stresu czy do napięć, tylko właśnie sposób na to, żeby odpocząć od tego życia codziennego, od tych stresów, od napięć. Tutaj mamy się rozluźnić, dobrze bawić, a przy tym fajne umiejętności łapać.
1: Czyli nie stresujemy się, że zawalimy układ?
0: Nie, no tutaj każda jest dla siebie, każda ma się dobrze czuć i każda zrozumie, że któryś coś może nie wyjść.
1: To jeszcze ostatnie pytanie, jeśli wybieramy się na takie zajęcia, o czym musimy pamiętać? Ten czepek się pojawił.
0: Tak, czepek oraz zatyczka na nos oczywiście, no bo naszym zadaniem jest też jak najdłużej wytrzymać pod wodą, ale znowu, wszystko w granicach możliwości danej osoby. Jednoczęściowy kostium, no i co? No i odwagi i przebojowości. No.
1: A takie zajęcia najlepiej zacząć w grupie od razu, czy może spróbować z indywidualnymi?
0: Można tak i można tak. Natomiast jeżeli chodzi o grupy, to jest dużo rzadziej jest taka możliwość, ponieważ nabory do grup nie robię ich cyklicznie, tylko gdzieś jednorazowo, raz na rok, raz na parę lat nawet, bo jeżeli nie mam miejsca po prostu już w grafiku, no to tych grup nie stworzę. Z zajęciami indywidualnymi jest dużo łatwiej, ponieważ często jest tak, że kobiety mogą przyjść w godzinach przedpołudniowych, porannych i tak dalej, gdzie tam dużo więcej miejsca mam. I tutaj można zacząć o każdej porze dnia, roku, mm-hmm.
1: itd. A co czuje trenerka, kiedy widzi ten idealny okrąg, te dziewczyny idealnie zsynchronizowane, te same, które przyszły jako drewno, a dzisiaj szaleją?
0: Ojejku, no duma i cieszy mnie to, no cieszy mnie to bardzo. No to jest piękny sport, więc to pięknie wygląda. No fajna jest ta droga, lubię właśnie patrzeć na to, co dziewczyny przechodzą w międzyczasie. No radość przede wszystkim, muszę przyznać radość i... No a jednocześnie taki podziw. Zawsze w głowie mam takie, o matko, niemożliwe, one to naprawdę robią.

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś,
0: kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

0: przez płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Chce kiedy trzeba robić gest, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2.

0: Polskie hity.
1: Polskie hity.
2: SK2. A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.